0: będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów, rząd szykuje zmiany. Katarzyna Niewiadoma na podium Tour de France zajęła drugie miejsce. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Projekt zakłada dodatkowe kary, jeśli ktoś nie odbiera urzędowej korespondencji, czy nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością jest też tak zwane zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia. Będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną, wiele wyższą niż sam mandat karny. Projekt zakłada też korektę pomiaru prędkości. Od wartości zmierzonej przez fotoradar czy odcinkowy pomiar odejmowany będzie 5 km na godzinę, a na drogach ekspresowych i autostradach 6 km na godzinę. To oznacza, że jeśli fotoradar zarejestruje na przykład na drodze ekspresowej prędkość auta 125 km na godzinę, to po odliczeniu korekty mandatu nie będzie. Wracają upały. Na termometrach dziś w większości kraju do 33 stopni i alerty głównie pierwszego stopnia nie dotyczą tylko północy kraju, Podhala i Bieszczad. Najcieplej ma być w województwie lubuskim, na północy zachodniopomorskiego i południu dolnośląskiego. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Katarzyna Niewiadoma Fini dała z siebie wszystko na Tour de France, ale holenderka Demi Vollering była za mocna i ostatecznie to ona zwyciężyła wczorajszy ostatni etap i zarazem cały wyścig, a Polka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, co i tak jest ogromnym sukcesem. Dla Vollering oraz naszej kolarki to piąte podium z rzędu w słynnym wyścigu. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i błękitny patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w sieci, czy nie ciągnie ze sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku, mówi Konrad Wrzeciąkowski.
1: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek z napędem silnikowym oraz lotu dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
0: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką. Po 150 latach książka wróciła do biblioteki. To historia z Australii, gdzie oprawioną w płótno książkę Zabytki, a ten znaleziono w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć. Najpogodniej będzie dziś na południowym wschodzie, gdzie indziej więcej chmur i przelotne deszcze, czasem burze. Najsilniejsze burze synoptycy prognozują od późnego popołudnia w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Poniedziałek bardzo ciepły, na ogół od 30 do 33 stopni.
2: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: reklama.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Bon Ton Radio 104,9 104,9

0: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
0: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: krok od tragedii. W Łomży sąsiedzi uratowali czterolatkę. W Gliwicach areszt dla rolnika, który zaorał asfalt. Będziemy też na próbie defilady w Warszawie. Marcin Krzemiński. Chwile grozy w Łomży na Podlasiu. Czteroletnia dziewczynka spadła z balkonu na 5. piętrze. Jej życie uratowali sąsiedzi. Policja otrzymała zgłoszenie o dziecku, które wisi po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadło, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
1: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
0: Gdy na miejsce dotarła karetka, czterolatka była przytomna. Razem ze swoją matką została przewieziona do szpitala. Policja ustaliła, że podczas niebezpiecznej sytuacji matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niej 0,7 promila alkoholu. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta. 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Nabyli je kupcy m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy też Szwecji. 6 węzłów na dolnośląskim odcinku A4 idzie do remontu. Stan nawierzchni się pogarsza, a nadal nie ma daty startu wyczekiwanej przebudowy całej autostrady. Stąd przetarg drogowców na pilne remonty węzłów w najgorszym stanie, których nawierzchnia jest po prostu spękana.
2: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
0: Wylicza Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy dolnośląski odcinek A4 powiększy się o pas awaryjny i 3 pasy w każdym kierunku, nie wiadomo. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej w perspektywie najbliższych 5 lat. To był głośny niedzielny poranek w Warszawie. Wczoraj o świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która zaplanowana jest na 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
3: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto.
4: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
5: Pod oddziały sporzy!
0: Święto Wojska Polskiego. Do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Na Zatoce Gdańskiej przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Chełm przybliża się do budowy 50 mieszkań komunalnych przy ulicy Fabrycznej. W piątkowym przetargu wpłynęło aż 13 ofert. Wszystkie mieszczą się w budżecie miasta. Inwestycja otrzymała blisko 20 milionów złotych dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Prokuratura i obrona zaskarżyły wyrok w sprawie tragicznego wypadku przy ulicy Ogrodowej w Chełmie. Obrona domaga się łagodniejszej kary dla Szymona C., a prokuratura chce jej zaostrzenia do 14,5 roku więzienia. Ostateczną decyzję podejmie Sąd Okręgowy w Lublinie. W czwartoligowym starcie Krasnystaw doszło do zmian we władzach klubu. Podczas nadzwyczajnego zebrania wybrano nowy zarząd, który zapowiada odbudowę i dalszy rozwój drużyny. Tymczasem już rusza nowy sezon czwartej ligi. O szczegółach w lokalnych wiadomościach o 7.30.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Najpogodniej i sucho na południowym wschodzie. Poza tym spodziewajcie się chmur i deszczu oraz burz miejscami z gradem. Gorąco. Na ogół od 30 do 33 stopni, ale chłodniej na północy, tam miejscami od 22 do 24.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Bunt maraton na lato.
10: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Witam Was bardzo serdecznie, tu Fox i oczywiście program Bonton na lato. Kontynuujemy naszą przygodę jak zwykle od 7.06. Cześć!

0: pewnością nikogo nie zdziwi fakt, że już minęła 7:10. Witam serdecznie ponownie, tu Fox. No i zerkamy sobie do kartki z kalendarza, co też was na pewno nie będzie dziwić. 222 dzień roku, jak pięknie się składa. 33 tydzień roku, 10 sierpnia, jakie piękne tutaj nam się pojawiają dzisiaj cyfry, liczby i takie tam. Poniedziałek, 10 sierpnia, swoje imieniny obchodzi Borys oraz Wawrzyniec. Jeśli obok was jest też na przykład Bogdan oraz Hugo, Amadeusz i Asteria, no to zadbajcie, żeby te osoby czuły się wyjątkowo. Dziś są ich imieniny. Co tu jeszcze dzisiaj w nietypowych świętach? Dzień Lwa, no i także Dzień Przewodników i Ratowników Górskich.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: Malejąca liczba urodzin to nie wcale nowy problem. Nawet miał z nim do czynienia starożytny Rzym. Dzisiaj mamy 800+, a wtedy cesarz, zaniepokojony spadkiem liczby urodzin wśród rzymskiej elity, po latach wojen domowych wprowadził cały system zachęt zwany prawo trojga dzieci, czyli przywileje przyznawano rodzicom z co najmniej trójką dzieci. A i też trzeba zaznaczyć, że miało to trochę też surowszą stronę, bo niezamężni mężczyźni powyżej 25 roku życia i kobiety powyżej 20 lat życia mogli dziedziczyć po dalszej rodzinie tylko połowę należnego majątku. No, uważam, że w dzisiejszych czasach byłoby to naprawdę skuteczne, bo jeśli chodzi o majątek, to my potrafimy wszystko niestety.
1: Jak ją mam ci kibel wyrzucić? Ja mam ci kibel wyrzucić?
2: Ten kibel wyrzucił od płata, widzę.
1: W życiu nie wiem.
2: No dobrze, dobra.
1: W życiu nie wyrzucę kibla. No gdzie mam ten kibel wyrzucić?
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowany na kadra.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
10: Na powitanie dla tych, którzy dopiero co w tej chwili włączyli 104,9 FM, najświeższe wiadomości Radia Bonton, minęła 7.30.
11: Eliza Kudalska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton, jest 7.30, zapraszam. Chełm zrobił kolejny krok w kierunku budowy nowych mieszkań komunalnych. W miniony piątek w magistracie zostały otwarte oferty w przetargu na budowę wielorodzinnego budynku przy ulicy Fabrycznej 4. Do miejskiego postępowania zgłosiło się aż 13 wykonawców. Najniższą cenową ofertę złożyła firma z Rzeszowa, która wyceniła realizację zadania na niespełna 15 milionów 910 tysięcy złotych. Najdroższa przekraczyła z kolei 23 miliony 400 tysięcy, ale to i tak mniej niż możliwości finansowe miasta, które na realizację tej inwestycji zabezpieczyło blisko 23 miliony 800 tysięcy. Planowana inwestycja zakłada budowę pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. 4 piętra przeznaczone będą na mieszkania, a w części podziemnej znajdą się m.in. komórki lokatorskie. W obiekcie ma powstać 50 mieszkań komunalnych, przede wszystkim dwu- i trzypokojowych z aneksami kuchennymi. W ramach zadania przewidziano także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Pieniądze na inwestycje miasto otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie w wysokości blisko 20 milionów złotych zostało przyznane w ramach programu, który wspiera budowę mieszkań komunalnych. Prokuratura i obrona złożyły apelację w sprawie tragicznego wypadku przy ulicy Ogrodowej w Chełmie. Żadna ze stron nie zgadza się z nieprawomocnym wyrokiem, który zapadł w czerwcu. Szymon C., który doprowadził do śmierci 2 18-latków, został skazany na 7 lat i 8 miesięcy więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 10 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego. Obrona chce złagodzenia kary, wskazując m.in. na młody wiek oskarżonego. Prokuratura domaga się natomiast surowszej kwalifikacji czynu, uznania, że doszło do katastrofy w ruchu lądowym oraz kary 14 lat i 6 miesięcy więzienia. Do tej tragedii doszło w marcu 2025 roku. Szymon C., kierujący Toyotą, będąc pod wpływem alkoholu i jadąc z nadmierną prędkością, uderzył w ogrodzenie posesji. W samochodzie podróżowało 10 osób, a 2 pasażerów zginęło na miejscu. Ostateczną decyzję w sprawie wyroku podejmie Sąd Okręgowy w Lublinie.
12: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
11: W ubiegłym tygodniu podczas nadzwyczajnego zebrania został wybrany skład nowego zarządu czwartoligowego Startu Krasny Staw. Funkcję prezesa, wcześniej sprawowaną przez Marka Kwietnia, objął Ireneusz Wojciechowski. Natomiast członkami zostali Dawid Bielak, Andrzej Osypiuk, Karol Wojciechowski oraz Grzegorz Marek. Społeczność klubu jest zjednoczona i wspólnie będziemy pracować nad odbudową oraz rozwojem Startu, opierając jego przyszłość na zdrowych fundamentach, czytamy na profilu Startu Krasny Staw na Facebooku. Czwartoligowe rozgrywki sezonu 26-27 rozpoczęły się w miniony weekend, ale w pierwszej kolejce Start Krasny Staw ma pauzę. W drugiej natomiast zaplanowana i na kolejny weekend zespół ma zaplanowane domowe spotkanie z MKS-em Ryki. Magdalena Stachula, pochodząca z Krasnego Stawu, autorka thrillerów w klimacie domestic noir, podzieliła się z nami zapowiedzią swojej nowej powieści. Słuch to drugi tom jej nowej serii o zwodniczych zmysłach, zainicjowanych przez powieść Wzrok.
13: Akcja zaczyna się w obiekcie Brama w Gorce, kładka widokowa wśród koron drzew, najdłuższa w Europie. I na tej kładce zostaje znalezione ciało kobiety. Komisarz Julia Kosela z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zaczyna śledztwo i w tym samym czasie na komendę w Krakowie przychodzi matka, która mówi, że nie może skontaktować się ze swoją córką, utalentowaną pianistką, która nie tylko ma słuch absolutny, nomen omen właśnie tytuł, ale także jest synestetyczką. Synestezja to jest, możemy powiedzieć, taki dar, ale niektórzy też mogą powiedzieć, że przekleństwo. Chodzi tu o to, że są ludzie, którzy mają sprzężenie kilku zmysłów.
11: Wydanie słuchu zbiegło się też z 10-leciem pracy twórczej Magdaleny Stachuli, która jest jedną z prekursorek stylu domestic noir w Polsce. Jej debiutancka powieść idealna spotkała się z bardzo dobrym odbiorem czytelników, doczekała się również zagranicznych przekładów.
9: Bon Ton na lato.

0: wszyscy mogą teraz liczyć na jakąś pomoc, na jakieś wsparcie. No, finansowe to wątpię, ale na jakieś inne, może merytoryczne i takie tam. Od naszego kolegi, od Marcina. Posłuchajmy, sprawdźmy, dowiedzmy się.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama. Bonton na lato.

Są takie aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po których człowiek wraca do domu z gadżetem, koszulką albo kubkiem. A w Krasnym Stawie można było wylicytować własny ślub. Burmistrz Krasnego Stawu po raz kolejny udzielił ceremonii parze, która wylicytowała taką możliwość podczas finału WOŚP. No i trzeba przyznać, to chyba jedna z tych aukcji, których naprawdę nie da się schować do szuflady. Młoda para dostała nie tylko wyjątkową ceremonię, ale też wspomnienie na całe życie. A przy okazji pieniądze z licytacji poszły na pomoc potrzebującym. Czyli krótko mówiąc, wylicytowali ślub, burmistrz go udzielił, a WOŚP zyskał kolejne wsparcie. Teraz pozostaje tylko życzyć, żeby ta inwestycja była zdecydowanie bardziej długoterminowa niż większość małżeńskich prezentów. Słuchajcie, bo...

0: może.
1: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Reklama.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: ostrzeżeń pogodowych, potem o cenach paliw. W tym tygodniu ma być taniej. Będzie też o manifestacjach pod hasłem Nie bądź obojętny. Marcin Krzemiński. Cały kraj prócz północy z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno dziś być więcej niż 33 stopnie. Są też nowe ostrzeżenia przed burzami. Zaczną obowiązywać późnym popołudniem. Dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz i Leszna. Kończy przy wschodniej granicy na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską, w Warmińsko-Mazurskim i sąsiadujących z tym województwem powiatach Mazowsza, Podlasia i Pomorza. To ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam możliwe podmuchy wiatru do 100 km na godzinę. Burzom będą towarzyszyły deszcz i miejscami grad. Tankowanie będzie w tym tygodniu tańsze. Analitycy biura Reflex prognozują, że spadki obejmą wszystkie rodzaje paliw. Cena litra oleju napędowego powinna w tym tygodniu spaść średnio o 10 groszy, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: Podobnie w przypadku benzyny spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
0: Autogaz również będzie tańszy, choć obniżka wyniesie według prognoz analityków zaledwie 2 grosze na litrze. Protestowali przeciwko hejtowi i nienawiści wobec imigrantów. W 22 miastach w Polsce odbyły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestów wyrażali sprzeciw wobec rosnącej przemocy skierowanej przeciwko Ukraińcom oraz przedstawicielom innych mniejszości. A wśród nich była Natalia Panczenko z Euromajdanu.
2: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Ostatnio bardzo często dostaję pytanie od moich znajomych. Natalia, skoro jest ci tak ciężko, spotyka się z tak ogromnym hejtem, z prześladowaniem, z groźbami, to dlaczego po prostu nie wyjedziesz? Przecież możesz. Mogłabym, ale nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
0: Manifestacje mają być początkiem szerszej społecznej akcji. Ryszard Czarnecki, były europoseł PiSu, zawieszony w prawach członka partii za współpracę z Grzegorzem Braunem. W ugrupowaniu toczy się postępowanie o wykluczenie z niego Czarneckiego. Zwrócił się o to sam prezes Jarosław Kaczyński, mówi rzecznik dyscyplinarny w PiSie, Karol Karski.
3: Było to związane z tym, że taka konferencja międzynarodowa, której uczestniczył jednocześnie Grzegorz Braun i Ryszard Czarnecki jako osoby współprowadzące.
0: To już drugie postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec Czarneckiego. Pierwsze dotyczy afery w Collegium Humanum. Naukowcy proponują, aby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Dzięki temu może się stać dodatkowym źródłem białka w diecie. Informuje pismo ACS Food Science Technology. Dodatek białka pojawia się w wielu produktach spożywczych, ale na razie raczej nie dotyczył przypraw.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najchłodniej na krańcach północnych, tam miejscami zaledwie 22 stopnie, ale na ogół raczej ciepło, nawet bardzo, do 33 stopni. Najpogodniej i sucho na południowym wschodzie. Poza tym chmur i deszczu oraz burz miejscami z gradem spodziewajcie się w większości kraju.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
11: 5 po 8, przybijam piąteczkę. Dzień dobry wszystkim, tu Fox.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Chrubieszowie.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Reklama.
3: Bonton na lato.
5: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
6: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
7: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam ponownie 4-letni Patryk.
8: A dlaczego ludzie mają kości i sępy?
7: Patryku, to bardzo dobre pytanie. Dziękuję Ci w ogóle za Twoje pytania, są niesamowite. Zacznijmy od kości. Wyobraźcie sobie, że nasze ciało jest jak namiot. Namiot potrzebuje specjalnych kijków, żeby stał i się nie przewrócił. Kości są trochę jak takie kijki właśnie. To dzięki nim możemy stać, chodzić, biegać, skakać, machać rękami i siedzieć. Gdybyśmy nie mieli kości, nasze ciało byłoby miękkie jak wielka galareta. Ale kości mają jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Chronią nasze wnętrze. Na przykład czaszka, czyli kości naszej głowy chroni mózg. Żebra chronią serca i płuca. Można powiedzieć, że kości są trochę jak zbroja, tylko taka, którą nosimy cały czas i której nie musimy zdejmować przed snem. A teraz zęby. Do czego są nam potrzebne? O tak, przede wszystkim do jedzenia. Kiedy jemy jabłko, marchewkę albo kanapkę, zęby pomagają nam wszystko pogryźć i rozdrobnić. Mamy różne rodzaje zębów, bo każdy ma trochę inne zadanie. Przednie zęby pomagają odgryzać kawałki jedzenia, a te bardziej z tyłu pomagają je dokładnie rozgnieść i przeżuć. Można więc powiedzieć, że nasze zęby są jak małe kuchenne narzędzia, które mamy zawsze przy sobie, ale zęby mają jeszcze jedną ciekawą rzecz wspólną z kośćmi. Są bardzo twarde. Twarda część zęba nazywa się szkliwem. To właśnie ona chroni ząb, dlatego tak ważne jest mycie zębów. Bo nawet jeśli zęby są bardzo mocne, nie lubią, kiedy przez długi czas zostają na nich resztki jedzenia i cukru. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że małe dzieci mają 20 zębów mlecznych, a dorośli najczęściej mają ich 32? I to już są zęby stałe. Zęby mleczne są mniejsze, bo pasują do małej buzi. Kiedy dziecko rośnie, jego szczęka również robi się większa i z czasem pojawiają się zęby stałe. Kiedy gubicie ząbki mleczne, przychodzi wróżka zębuszka, także dbajcie o te ząbki. A kości? Ich też mamy naprawdę dużo. Dorosły człowiek ma zwykle 206 kości. I wszystkie razem tworzą szkielet. To właśnie on sprawia, że możemy się poruszać i że nasze ciało ma swój kształt. A więc odpowiedź na pytanie Patryka brzmi. Mamy kości, żeby nasze ciało mogło być mocne, poruszać się i chronić ważne narządy. A zęby pomagają nam odgryzać i rozdrabniać jedzenie. Kości są więc trochę jak rusztowanie naszego ciała, a zęby jak małe narzędzia do jedzenia. Dziękujemy Ci, Patryku, za bardzo ważne pytanie. A może jest coś w Waszym ciele, co wygląda zwyczajnie, ale zastanawiacie się, po co właściwie jest? Może pępek, rzęsy, paznokcie albo włosy? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wyślijcie je na adres mailowy k.miszczyk@radiobonton.pl. Dlaczego? Będzie właśnie Wasza. Do usłyszenia jutro i dziękuję. Pa!
5: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.

0: Tomek!
1: Popsuł ci się samochód, wyskoczyła jakaś dziwna kontrolka, bądź nawet masz problemy finansowe albo i prawne, no to postanawiasz pierwsze co? Zapytać sztucznej inteligencji, co począć. No i ta mądra sztuczna inteligencja okazuje się wcale nie taka mądra. Jeden, w sumie to użytkownik też tej sztucznej inteligencji nie wykazał się tutaj ostrożnością, a powinien. Kierowca z Zabrza nie przyjął mandatu za przekroczenie prędkości, bo tak poradziło mu AI. No i sprawa trafiła do sądu, ale skończyła się dla niego znacznie gorzej. Facet nie chciał zapłacić stówki mandatu, no to sprawa trafiła do sądu. A tam niektórzy wiedzą, a niektórzy nie, że sąd może orzec karę nawet kilkukrotnie wyższą. No i tak stało się w tym wypadku. Zamiast stówki zapłacił 8. To teraz trzeba podać zadanie tej sztucznej inteligencji, żeby w jakiś dziwny sposób, najlepiej bez roboty, odrobiła te 800 zł. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Reklama.
9: Sportowo ubrany, na sportowo przygotowany, to na pewno ma dobre wieści. Na pewno, jeszcze uśmiechnięty zresztą. Zaraz zresztą wszystko się okaże. Co tam do nas przynosisz? Marcin Petruk już teraz w naszym studio. Zapraszam, posłuchajmy go razem. Czas na wiadomości sportowe w wydaniu lokalnym, o poranku, jeszcze po weekendzie. Tym bardziej one są bardzo ważne.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Drugi mecz, drugie zwycięstwo i kolejne 3 punkty. W sobotę Chełmianka rozegrała pierwsze domowe spotkanie nowego sezonu i po bramkach Maksymiliana Banaszewskiego i Rafała Jakubowskiego 2-0 pokonała Sokoła Kolbuszowa Dolna, mówi trener Białozielonych Ireneusz Pietrzykowski.
12: Na pewno to łatwo nie przyszło, bo fajny początek w tej pierwszej połowie, kontrola, bramka, ale później coś się zacięło. Ewidentnie przeciwnik zepchnął nam na naszą połowę i nie mogliśmy sobie za bardzo z tym poradzić. Poszukaliśmy zmiany ustawienia w drugiej połowie, no i już to wyglądało naprawdę dobrze, bo chyba druga połowa to taka mocno kontrolowana, kilka sytuacji, druga bramka, także myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo.
11: Następny mecz, tym razem na wyjeździe, Chełmianka rozegra w sobotę i powalczy o punkty z Beniaminkiem Morawią Morawica. trzecia ekstraklasowa kolejka bez punktów dla Motoru Lublin. W sobotę zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę mierzył się na wyjeździe z Pogonią Szczecin i uległ jej 1-3. Honorowe trafienie dla składu z Koziego Grodu zdobył w końcówce spotkania Makan Aiko.
0: Nie udało się na pewno ustrzec błędów przy stałych fragmentach gry. Bardzo dużo na tym pracowaliśmy. Wiedzieliśmy, że z racji przyjścia tutaj do drużyny Dziedziczka będziecie teraz w jakiś sposób dysponowali tym dalekim autem i pracowaliśmy nad tym. Kosztowało nas to właśnie bramkę. Ta sama druga bramka z tego fragmentu gry do szatni 2-0. Próbowaliśmy wyłapać wysokim pressingiem drużynę Pogoni. To wydaje mi się, że dużo rzeczy nam tutaj wychodziło i udawało się, bo wykreowaliśmy sobie sytuację. Odebraliśmy kilka razy wysoko piłkę. Najtrudniejsze było w tym wszystkim do zaakceptowania, że sytuacje, które masz, nie strzelę.
11: Mówił trener Motoru Lublin w konferencji po meczu. Na własną murawę jego drużyna wraca 16 sierpnia, aby podjąć GKS Katowice. Dziś rozpoczęły się Mistrzostwa Europy, których gospodarzem jest brytyjskie Birmingham i w których wystartują nasi lekkoatleci. A mowa o pochodzących z Chełma Wiktorii Gajosz i Remigiuszu Zazuli, obecnych reprezentantów ASETES-u UMCS Lublin, mówi trener Damian Leszczyński.
13: Bardzo dobre starty Remigiusza Zazuli zaowocowały powołaniem go do sztafety 4x400 metrów. Oprócz Remiego na Mistrzostwa Europy jedzie także Wiktoria Gajosz, która uzyskała awans do startu indywidualnego z rankingu Europejskiej Federacji dzięki bardzo dobrym startom na dystansie 200 metrów w tym sezonie. Dodatkowo Wiktoria otrzymała jeszcze powołanie do sztafety 4x100 metrów, gdzie m.in. z Ewą Swobodą podejmą walkę o medal Mistrzostw Europy.
11: Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do 16 sierpnia.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Bonton na lato.

0: Jedni jadą w prawo, drudzy w lewo. Jedni jeszcze też jadą na północ, a drudzy na południe. No ale trzeba mieć nawigatora, specjalistę, który zna się na tych tematach motoryzacyjnych, który może zawsze coś mądrego powiedzieć. No to spróbujmy posłuchać, co ciekawego i mądrego ma do powiedzenia Marcin Petruk. Witaj, dzień dobry ponownie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Wrócił temat obowiązkowych badań lekarskich dla seniorów, który od dłuższego czasu budzi emocje i to wśród kierowców w każdym wieku. Finalnie Parlament Europejski zdecydował, że każdy zmotoryzowany, który skończy 65 lat, będzie mógł mieć skróconą ważność prawa jazdy. Będzie, bo wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich, które o tym zadecydują, będzie zależne od danego państwa wspólnoty. Ważność uprawnień wyniesie 15 lub 10 lat, jeżeli dokument będzie pełnił funkcję dowodu tożsamości. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów termin ten to 5 lat. Możliwość wprowadzenia tych zasad ma wejść w życie na przełomie lat 2028-2029. Jedną z głównych przyczyn takiego rozwiązania jest wizja zredukowania śmiertelnych zdarzeń na drogach Unii do zera do 2050 roku. A seniorzy zostali wzięci pod lupę na pierwszy ogień, ponieważ w zeszłym roku byli grupą wiekową powodującą najwięcej wypadków i kolizji. Widać to także w statystykach polskiej policji, z których wynika, że w 2025 roku zmotoryzowani po 60 byli winni w ponad 19 tysiącach zdarzeń, w których 4327 osób zostało rannych, a 339 zginęło.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra. Okay.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jęszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jęszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton na lata.

0: 10 minut nam brakuje do godziny 9. Lato, sport i aparat. Jak to wszystko połączyć? No, można połączyć to w ten sposób, że trochę się poruszamy, a przy okazji mamy szansę na nagrodę. Mosir w krasnym stawie ruszył z konkursem fotograficznym Moje aktywne wakacje z Mosir. Szczegóły na naszym portalu supertydzień.pl. Ale zasada ogólnie jest naprawdę bardzo prosta. Robimy zdjęcie, które będzie pokazywało aktywny wypoczynek na terenie krasnego stawu. Może być to sport, może być to rower, spacer, rodzinna zabawa czy cokolwiek innego, ale musi to udowadniać, że wakacje można spędzać inaczej niż tylko na kanapie. Na zgłoszenia czekają do 23 sierpnia. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że być może wy już dawno temu macie zrobione konkursowe zdjęcia na waszym telefonie. Wystarczy tylko je przejrzeć. No i przyjrzyjcie się szczegółom tego konkursu, a znajdziecie je na naszym portalu supertydzień.pl.
1: To jest Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki, cersanit, cerrat, opoczno, paradyż, tubondzin, domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama. 104.

0: znów gorąco, ale i też burze. O tym za chwilę. Będzie też o możliwej wysokiej karze za zaoranie asfaltu. Powiemy też, jak na pewną ważną inwestycję wpłynęli fani Harry'ego Pottera. Marcin Przemiński. Znowu będzie gorąco. Nad niemal cały kraj napływa przejściowo gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dziś upały, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych.
0: Do 28 stopni. Fale upału w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury.
1: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze silnymi porywami wiatru,
0: które mogą rozwijać prędkość 90 km na godzinę. Wtorek i środa mają być już chłodniejsze. Upały mają wrócić w weekend. A skoro o wysokich temperaturach mowa, w Portugalii, Hiszpanii oraz USA i Kanadzie trwa sezon pożarowy. Walkę z żywiołem utrudniają właśnie upały. Tomasz Orchowski.
2: W Stanach Zjednoczonych od soboty odnotowano ponad 180 nowych pożarów. Ogień szaleje w zachodniej części kraju, walczy z nim 30 tysięcy ludzi. W zachodniej Kanadzie pożary bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Od wykrycia w piątek ogień podwoił swoją powierzchnię, ewakuowano tysiące osób. Sezon pożarowy trwa najlepsze w Europie. Portugalscy i hiszpańscy strażacy walczą z kilkunastoma dużymi skupiskami ognia w strefie przygranicznej. Hiszpanię i Francję pod koniec lipca dotknęły ogromne pożary, w których spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów roślinności.
0: Ważne nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale i też turystów. Od dziś zwiększa się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, cmentarza Podgórskiego oraz Błoni. Aresztowany na 3 miesiące rolnik, który w piątek zaorał blisko 200 metrów świeżo położonego asfaltu w gliwickiej Ostropie. 60-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia, bo usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych. Prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy 60-latek zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi. Urzędnicy jednak dementują te informacje. Ciągnik 60-latka został odholowany na policyjny parking. Maszyna nie miała bowiem opłaconego OC. Projektanci łączącego Irlandię i Wielką Brytanię węzła energetycznego ujawniają, że musieli zmienić plany z powodu wielbicieli z Gretka. Chodzi o grupę Skrzata z powieści o Harrym Potterze na walijskiej plaży Freshwater West. Przez to fikcyjne miejsce miała przebiegać trasa węzła, no ale po między innymi setkach telefonów fanów projektanci się ugięli. Konektor omija więc grupę z Gretka, choć w rezultacie zahacza o pochówek z epoki brązu.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Wczoraj po 15 służby ratunkowe otrzymały wezwanie do śmiertelnego wypadku w miejscowości Krzywice w gminie Chełm. Na prostym odcinku drogi zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe, BMW oraz Mercedes. Okres międzywojnia, choć trudny dla Polski pod względem gospodarczym i politycznym, to jednak z pewnością wyróżniał się rozwojem nauki, kultury i sztuki. Chełmski Retrofest rozbrzmiewał przez weekend właśnie dźwiękami z lat 20. i 30. XX wieku, a dzięki kreacjom wielu mieszkańców był również rewią mody z tamtych lat. Zmarła Janina Boroś, wybitna twórczyni ludowa z Krasnego Stawu. Miała 96 lat. Od 1997 roku była członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a specjalizowała się w tworzeniu pisanek rytowniczych, palm wielkanocnych i wycinanek. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: W większości kraju gorąco, maksymalnie od 30 do 33 stopni. Nieco chłodniej w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich, tam od 26 do 29. Najchłodniej na krańcach północnych, tam od 22 do 24. Najpogodniej i sucho na południowym wschodzie. Poza tym spodziewajcie się chmur i deszczu oraz burz, miejscami z gradem.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
6: Ponton na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
10: 6 minut po 9, strzałeczka moi drodzy, witam i zapraszam na kolejne chwile w programie Bonton na lato. Tylko szkoda, że nie na plaży. O, to jest dobra myśl. To jest dobra myśl. Tylko z kim tu zagadać, żeby nasze studio przenieśli nad wodę? Najpierw może z ratownikami w Opru, żeby tak nas chcieli gdzieś przyjąć pod dach.

0: reklama.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Janusze biznesu. Nawet Włosi też należą do takiej grupy. Pewien Włoch, słuchajcie, zbudował fałszywy rzymski amfiteatr i przez 20 lat sprzedawał do niego bilety. Nikt, naprawdę nikt nie odkrył oszustwa, dopóki nie zainteresowali się nim archeolodzy. Uwaga, zgadnijcie, albo nie, powiem wam na koniec, ile brał za wstęp od osoby. Natomiast historia tego miejsca była na tyle przekonująca, że miasto samo wpisało amfiteatr do oficjalnego przewodnika turystycznego, a materiały promocyjne były częściowo finansowane ze środków Unii Europejskiej. No dobra, to czas na gorący fakt, ile kosztowało wejście do nieistniejącego amfiteatru? 40 euro.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama.
7: Już teraz na zegarach punktualnie 9.30, więc czas, żebyśmy Wam przedstawili najświeższe wiadomości lokalne Radia Bonton. A tuż po nich krótka przerwa muzyczna, a po przerwie już najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury.
8: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Wczoraj po 15 służby ratunkowe otrzymały wezwanie do wypadku w miejscowości Krzywice w gminie Chełm. Na prostym odcinku drogi zderzyły się ze sobą 2 samochody osobowe, BMW oraz Mercedes. Siła uderzenia była na tyle duża, że BMW zjechało na pobocze i dachowało. Na dodatek pojawił się w nim ogień. Pożar stłumił gaśnicą świadek zdarzenia. Gdy chełmscy strażacy przybyli na miejsce, wydostali z rozbitego auta poszkodowanego mężczyznę, udzielając mu pierwszej pomocy. Następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety 57-letniego kierowcy nie udało się uratować, bo obrażenia były zbyt rozległe. Lekarz stwierdził zgon na miejscu. Mercedesem podróżowały 2 osoby. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Na czas prowadzonych działań ratunkowych oraz policyjnych oględzin droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Policjanci kierowali ruch na wyznaczone objazdy, aby zminimalizować utrudnienia dla innych uczestników ruchu. Obecnie funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora prowadzą szczegółowe czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii. To były 3 dni, które budziły sentyment do dawno minionych lat. Okres międzywojnia, choć trudny dla Polski pod względem gospodarczym i politycznym, to jednak z pewnością wyróżniał się rozwojem nauki, kultury i sztuki. Chełmski Retrofest rozbrzmiewał przez weekend właśnie dźwiękami z lat 20. i 30. XX wieku, a dzięki kreacjom wielu mieszkańców był również rewią mody z tamtych lat.
9: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór.
10: Witamy Państwa bardzo serdecznie na festiwalu Retro Fest.
0: Szanowni Państwo, tegoroczny Retrofest będzie największy w historii tej niesamowitej imprezy. Mam nadzieję, że będziecie się bawili z nami. Otwieramy, prawda?
8: Przez 3 dni centrum miasta odwiedziło wiele osób, gdzie czekały stoiska, pokazy dawnych pojazdów, a w pobliżu również seanse starego kina i targi staroci. Sercem była jednak muzyczna scena.
6: Czy są Państwo gotowi?
10: Czy na pewno? Nasza orkiestra potrzebuje sprawdzić swoje trąby i tym podobne bębny.
8: To Michał Prus, konferansjer retropotencjów kina festiwalu, również aktor.
11: Ta lokalna scena i czy początkowa retropotańcówka, pardon, to tu, czy retrofest, w którym mamy tę przyjemność wielką od 8 lat z hełmianami i hełmiankami się spotykać. Dla mnie to jest zawsze taki piękny letni powrót tu do Chełma i powrót do 20-lecia, te 100 lat wstecz w jakimś takim wehikule muzycznym czasu, w którym możemy się poruszać. Wielka przyjemność. Ja też jak jeżdżę po Polsce i spotykam się z ludźmi, to im opowiadam o tym, co my w tym Chełmie robimy, bo ludzie nie wiedzą, że festiwal największy 20-lecia międzywojennego jest właśnie tutaj od wielu lat, że mamy swoją publikę, która zawsze wierna, tak jak dzisiaj dopisała, jest z nami i to jest naprawdę wielka przyjemność.
8: Sentymentalny powrót do okresu międzywojnia fundowany jest hełmianinom i gościom od wielu lat. Najpierw w formie koncertu Pardon to tu, a następnie już retrofestu.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Zmarła Janina Boroś, wybitna twórczyni ludowa z Krasnegostawu. Miała 96 lat. Od 1997 roku była członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a specjalizowała się w tworzeniu pisanek rytowniczych, palm wielkanocnych i wycinanek. Wykonywała również firanki oraz ozdoby choinkowe. Była też poetką i autorką tomiku Za wszystko dziękuję Ci Boże. Za swoją działalność otrzymała liczne wyróżnienia, w tym honorową odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Krzyż Zasługi oraz odznakę honorową Zasłużony dla województwa lubelskiego. W 2025 roku została laureatką nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej, najważniejszego w Polsce wyróżnienia dla twórców ludowych. W ubiegłym roku obchodziła jubileusz 45-lecia pracy twórczej, była nierozerwalnie związana z Krasnostawskim Domem Kultury i przez lata rozsławiała Krasnostaw oraz Lubelszczyznę swoją twórczością.
3: Bon Ton na lato.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Niedawno naszym gościem w studiu była pisarka Magda Stachula, która opowiedziała o swojej nowej publikacji.
3: Przychodzę do Państwa w dziesięciolecie mojej pracy twórczej i to jest thriller sensoryczny Słuch, drugi tom serii o zwodniczych zmysłach. Pierwszy był Wzrok, mieliśmy przyjemność się spotkać na jesieni, a teraz przybywam z premierą lipcową, czyli świeża premiera. Słuch jest to książka, której akcja dzieje się w Krakowie, ale też w górach, w Gorcach po polskiej stronie i w Tatrach Wysokich po słowackiej stronie. Zawsze ten research lokalizacji, w której osadzam fabuły książek, jest przeze mnie odwiedzany, więc nad tym naprawdę przykładam dużą uwagę, skupiam uwagę i we wszystkich miejscach bywam. Tak samo jest w Słuchu. Akcja zaczyna się w obiekcie Brama w Gorce. Jest to obiekt, który jest położony właśnie w Gorcach. Kładka widokowa wśród koron drzew najdłuższa w Europie. I na tej kładce zostaje znalezione ciało kobiety.

0: i mogą być sprzężenia różne, czy to jest właśnie wzrok ze słuchem, słuch z smakiem. Rekordzista miał sprzężenie 5 zmysłów, więc możemy sobie wyobrażać, jak funkcjonował. Właściwie nie funkcjonował, były na nim prowadzone badania przez wiele lat, bo słysząc jakiś dźwięk od razu czuł smak, dotyk, więc wyobraźmy sobie, jak w takiej sytuacji w ogóle żyć. Natomiast Sonia, główna bohaterka, ma słuch absolutny, jest synestetyczką i zaginęła. Komisarz zaczyna śledztwo i dochodzi do niej informacja, że po słowackiej stronie, w takiej samej kładce widokowej wśród koron drzew, tylko w Bachledowej Dolinie, zostaje znalezione kolejne ciało młodej dziewczyny. No i pojawia się pytanie, kto stoi za tymi zbrodniami. Komisarz Julia Kosela wie, że to nie może być przypadek, ale więcej Państwu już nie zdradzimy.
1: Całej rozmowy będzie można posłuchać w sobotniej audycji Podaj Dalej. A teraz zapraszam Was do wysłuchania zapowiedzi podcastu Bliżej Kultury, który już dzisiaj będzie miał swoją premierę.
2: Już dziś o 18.20 zapraszamy na kolejne spotkanie z historią w podcaście Bliżej Kultury – Głosy Przeszłości. Tym razem cofniemy się do sierpnia 1920 roku i wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej, które rozgrywały się także w naszym regionie. Choć w centrum uwagi często pozostaje sama Bitwa Warszawska, także Chełm znalazł się wówczas w niezwykle ważnym momencie historii. Miasto stało się miejscem przygotowań do obrony. Przez jego okolice przebiegała linia działań wojennych, a mieszkańcy i żołnierze stanęli przed realnym zagrożeniem. O walkach o Chełm, pobycie Józefa Piłsudskiego w mieście, obronie linii Bugu oraz roli polskich oddziałów i policji państwowej opowie nasz ekspert Zbigniew Lubaszewski, chełmski historyk. Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszamy dziś o 18.20 na antenie Radia Bonton. Bliżej kultury, głosy przeszłości, historia naszego regionu opowiedziana przez ludzi, którzy ją badają i przybliżają słuchaczom.
3: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
5: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
8: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej.

0: 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Nie wierzę, że nie mieliście nawet jednego momentu w życiu, kiedy mieliście... To znaczy może inaczej, żeby powiedzieć to delikatnie. Chcielibyście mieć dom, który nie ma sąsiadów. Nie ma nikogo wkoło. No to słuchajcie, jest taka chata. Najbardziej wyizolowany dom na świecie, na islandzkim archipelagu. Dziwne, no bo w zasadzie skalista wyspa, a tam na środku znajduje się tajemniczy budynek. Oczywiście, jak to standardowo bywa w dzisiejszym świecie, no wokół tej niezwykłej budowli już narosło mnóstwo takich miejskich legend, no i spiskowych teorii. Jedni twierdzą, że to schronienie wybudowane przez miliardera na wypadek apokalipsy zombie, inni uważali, że jest to jakiś rządowy hologram, a inni, że popularna plotka głosiła, że wyspa została podarowana słynnej wokalistce. A jaka jest prawda w takim razie? Okazało się, że współczesny budynek wznieśli w 1953 roku członkowie lokalnego stowarzyszenia myśliwskiego. Po prostu traktowali go jako bazę wypadową. Okazuje się, że niby prywatny dom, a wcale taki prywatny nie jest. Bo nie wierzę, że tam turyści nie wchodzą na Jana. Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: zbiórka krwi dla nastolatka zaatakowanego w Kamiennej Górze. Dramatycznie niski poziom Wisły w Warszawie. Kończą się żniwa. Jest ważny apel policji do rolników w sprawie dzieci. Marcin Krzemiński, 16-latek, który miał w piątek nożem zaatakować rok młodszego chłopca w Kamiennej Górze, trafi na razie do schroniska dla nieletnich. Na 3 miesiące, tak zdecydował sąd rodzinny. To na czas prowadzonego postępowania. Ranny 15-latek jest po operacji ratującej życie, stracił bardzo dużo krwi. To młody zawodnik MMA. Lokalny klub w Kamiennej Górze zorganizował na dziś akcję oddawania krwi. W mieście podstawiono specjalny krwiobóz. Na razie nie wiadomo, czy 16-latek będzie odpowiadał za swój czyn jako nieletni, czy jak dorosły. Nieznane są motywy ataku. Wiadomo, że chłopcy się znali. Wisła na warszawskim odcinku prawie wyschła. Wodowskaz na bulwarach pokazuje obecnie 104 cm. To tylko o centymetr więcej od najniższego poziomu w historii pomiarów, który został ustanowiony w ostatni czwartek. Promy turystyczne nie kursują. Mimo prognozowanych w stolicy burz z deszczem, szansa na poprawę sytuacji jest niewielka, bo do podniesienia poziomu Wisły potrzebne są długotrwałe opady na południu Polski. To już kolejny rok z niskim stanem Wisły w stolicy, a sytuacji nie poprawiła nawet mroźna zima, mówi warszawski pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.
1: Mogło nam się wydawać, że tego śniegu było więcej, natomiast ten śnieg, który spadł, a potem utrzymywał się bardzo długo mróz. Nam potrzebne są roztopy, nam potrzebne są opady śniegu stałe, które pojawiają się, potem one topnieją i dostarczają tej wody.
0: Z niskich stanów cieszą się jedynie archeolodzy, bo Wisła odsłania przed nimi artefakty i zabytki, które przez lata były ukryte. Fatalna sytuacja rzeczna nie tylko w Polsce. Niski poziom wody grozi wstrzymaniem w tym tygodniu ruchu towarowego na kluczowym odcinku Renu, poinformowało niemieckie Federalne Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej. To samo dotyczy jednodniowych rejsów i rejsów wycieczkowych. Kończą się tegoroczne żniwa. Dla rolników to czas wzmożonych prac polowych, dla ich dzieci czas wolny od szkoły i nauki. Dlatego służby apelują, by szczególnie zadbać teraz o ich bezpieczeństwo, bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków.
2: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: Przypomina młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Najbliższa środa przyniesie 2 astronomiczne atrakcje. Jedną będzie zaćmienie Słońca, a drugą maksimum meteorów z roju Perseidów. Zaćmienie całkowite będzie można oglądać z Hiszpanii i Islandii. W Polsce księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%. Na koniec jeszcze ciekawa filmowa kartka z kalendarza. 139 lat temu, w 1887 roku, w Krasnosielcu, znajdującym się w województwie mazowieckim, urodził się Sam Warner, współzałożyciel i dyrektor wytwórni filmowej Warner Bros.
3: Bonton Radio. Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Po 3 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy nie ma jak na razie drużyny, która wygrałaby wszystkie mecze. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski Lech Poznań, który wygrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 3-0. Gole dopiero w drugiej połowie zdobywali kolejno Mikael Isak, Karol Delikat i Alahjar Sayed Manesz. Postawa cieszy trenera kolejorza Nilsa Fredriksena, tym bardziej, że w drugiej części spotkania zdecydował się na zmiany. Demonstrowaliśmy wysokie tempo gry. Warto wspomnieć, że wszystkie 3 bramki zdobyli zmiennicy. Muszę też podkreślić, że zachowaliśmy czyste konto, co jest równie ważne. Tak wysoka porażka nie oddaje stylu gry na boisku, mówił po meczu trener Piasta, Daniel Myśliwiec.
4: Moi piłkarze mimo wszystko na za wiele akcji, wiele sytuacji wytworzonych zasługują na umiarkowaną pochwałę. Na sam koniec oczywiście najważniejszy jest rezultat, a uważam, że był zbyt dotkliwy jak na to, jak pracował mój zespół.
3: A w innym spotkaniu rozgrywanym wczoraj Jagiellonia niespodziewanie u siebie przegrała 0-2 z Widzewem, a Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. Robert Lewandowski za to znów strzela w barwach strażaków z Chicago. Polski napastnik zdobył decydującego gola w meczu Pucharu Ligi przeciwko meksykańskiemu Santos Laguna. Tym samym Chicago Fire wygrało 3-1 i jest o krok od awansu do fazy pucharowej turnieju. Musi jednak wygrać w czwartek z Cruz Azul. Wtedy Polak będzie mógł na przełomie przełomie sierpnia i września powalczyć o pierwsze trofeum z nowym zespołem. 32-osobowa reprezentacja Polski rozpoczyna zmagania w Mistrzostwach Europy w pływaniu, które startują właśnie w Paryżu i są częścią mistrzostw Starego Kontynentu w sportach wodnych. Połowa naszej kadry rywalizowała przed 2 laty na historycznych mistrzostwach w Belgradzie, gdzie Polacy wywalczyli aż 15 medali. Powtórka tego dorobku, mając na uwadze listy startowe, może być niemożliwa. Dziś w eliminacjach popłynie m.in. Mateusz Chowaniec na 50 metrów motylkiem, a także Dawid Wiekiera na 100 metrów stylem klasycznym.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Pogodnie na południowym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur, przelotny deszcz, czasem burze. Najsilniejsze burze możliwe od późnego popołudnia w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Bardzo ciepło, na ogół od 30 do 33 stopni, chłodniej o kilka stopni na krańcach północnych.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Mieliście bardzo gorąco w sypialni i przez to się nie wyspaliście? Sprawdźmy naukowe badania, czy faktycznie jest taka zależność. Czy po prostu sobie coś wymyśliliśmy? Witam. Tu program Bonton na lato i sprawdzamy takie ważne tematy. Już aktualnie 7 minut po godzinie 10, a przyjrzymy się takim oto kwestiom, jak właśnie spanie w nocy w sypialni, gdzie jest mega gorąco. Już za chwilkę na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imryk.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
5: Ponton na lato.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. To oczywiście program Bonton na lato. Witam Was bardzo serdecznie. Na zegarach już mamy 20 minut po 10. Czy spanie w gorącym pokoju może mieć wpływ na to, jak działa nasz mózg kolejnego dnia? Okazuje się, że badania pokazały, że faktycznie ma to dość spore znaczenie. Nawet przy kilkustopniowej różnicy. Naukowcy wzięli sobie studentów i przez 12 dni przed falą upałów w jej trakcie i po niej badali codziennie rano wykonując dwa testy sprawdzające szybkość reakcji, uwagę i pamięć roboczą. Wyniki okazały się jednoznaczne. Studenci przebywający w cieplejszych, nieklimatyzowanych pomieszczeniach mieli wyraźnie wolniejszy czas reakcji, no i gorsze wyniki w testach poznawczych niż ci z klimatyzowanych pokoi. W takim razie wnioskuję, żeby za montaż klimatyzacji w naszej sypialni zapłacił nasz pracodawca. Przecież mu się zwróci.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: sama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Reklama. Kto zaspał i o 8.30 nie słyszał wiadomości sportowych, no to bardzo mi przykro. Możecie ewentualnie Marcina zaprosić na kawę, to wam poopowiada. No ale teraz ciąg dalszy wiadomości sportowych z tego weekendu.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
8: Sport, Marcin Petruk. Zespoły grające w czwartej lidze Grupy Lubelskiej w weekend zainaugurowały sezon 26-27. Z rozgrywek oficjalnie wycofał się Start Krasny Staw, a tym samym decyzją Lubelskiego Związku Piłki Nożnej do pozostałych składów dołączyły rezerwy AWI Świdnik oraz drugi zespół Górnika Łęczna. Wczoraj natomiast inauguracyjne spotkanie rozegrał Bóg Hanna, który na wyjeździe mierzył się z Tomasowią Tomaszów Lubelski i zremisował 3-3 po bramkach Borcona, Masztaleruka i Mroczka. Za nami druga runda piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Rozpoczęła się ona jeszcze w piątek, kiedy to Ruch Izbica 1-0 pokonał Witrum Wola Okruska, Granica Dorokusk 12-0 Kolegium Sędziów Chełm, a Hetman Żółkiewka w rzutach karnych rezerwy chełmianki. Mówi trener ostatniego z tych składów Paweł Fornal.
9: Myślę, że to było całkiem dobre i wyrównane spotkanie obu zespołów. My, jak i Hetman, w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie sytuacje bramkowe. Niestety po naszej stronie nic nie wpadło i tutaj na pewno musimy popracować nad finalizacją. Jeśli chodzi o Hetman, to wykorzystał jeden stały fragment gry i wyszedł na prowadzenie. I tutaj też dla nas informacja, że w takich ważnych momentach po prostu nasza koncentracja musi po prostu wzrosnąć. Jeśli chodzi o drugą połowę, udało nam się doprowadzić do wyniku na 1-1 w 65 minucie za sprawą Kacper Tywoniuka i to na pewno na plus, reakcja. Wynikiem 1-1 kończy się spotkanie. Rzuty karne to niestety nasza przegrana.
8: W sobotę brat Sienica Nadolna 3-1 pokonał Orła Srebrzyszcze, Włodawianka 2-0 Hutnika Dubeczno, a Ogniwo Wierzbica 4-1 Spartą Rajowiec Fabryczny. Wczoraj natomiast Ekoróżanka 8-2 wygrała z GKS-em Łopiennik, Frasati Fajsławice 10-1 z Unią Białopole, Kłos Gmina Chełm 3-1 ze Startem Pawłów, a Unia Rajowiec 3-1 z KS-em Bezek. Trwają zapisy do trzeciej edycji niewygodnego biegu, który 22 sierpnia odbędzie się w gminie Wierzbica. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km przez lasy, pola i podmokłe tereny, ale nie zabraknie tam również innych ciekawych przeszkód, mówi Wiktor Deniszczuk, radny gminy i organizator biegu.
10: Od pierwszej edycji staramy się łączyć aktywność fizyczną z pomaganiem. W tym roku prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. Zachęcam wszystkich uczestników i kibiców, aby zabrali ze sobą choć jedną puszkę lub worek karmy. Dla nas to niewielki gest, a dla schroniska duża pomoc.
11: Każdy otrzymuje bogaty pakiet startowy plus gadżety od sponsorów, ciepły posiłek pobiegu, napoje oraz zaproszenie na małe afterparty, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać i wspólnie podsumować emocje pobiegu. No i niezapomniane wrażenia.
8: Zapisy do niewygodnego biegu są prowadzone telefonicznie pod numerem 698 382 622, a liczba miejsc jest ograniczona. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton na lat.

0: restauracje, hotele, kebaby. Wszystko dzisiaj jest oceniane. No i ma swoje gwiazdki, prawda? Sprawdzamy daną restaurację, sprawdzamy, ile ma gwiazdek, no i idziemy. Ale jak nie, jak jest coś niziutko, to mijamy szerokim łukiem. Słuchajcie, pewien rudy kotek z jednej z dzielnic w Sydney również ma swoją ocenę i jest atrakcją turystyczną. Słuchajcie, na mapach Google Maps osiągnął ocenę 4,9 gwiazdek przy 117 recenzjach. To naprawdę sporo. Lokalni przedsiębiorcy, obserwujcie i uczcie się przedsiębiorczości. Od kota.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Kadrowa karta dań.
5: Witajcie, z tej strony Marcin Petruk. Hasło przewodnie w tym tygodniu od razu kojarzy się z gotowaniem, z kulinariami czy z restauracjami, ale postanowiłem pójść nieco pod prąd i w mroczne rewiry, wybierając film Platforma. Mówi on o ludziach, którzy za popełnione przestępstwa zostają zamknięci w wieży więziennej i karmią się tym, co zjedzie do nich na lewitującej platformie właśnie. Problem polega tylko na tym, że im niżej się ona znajduje, tym mniej do zjedzenia ma para znajdująca się na niższym poziomie, a jeśli dobrze pamiętam, jest ich grubo ponad 100, o ile nie 200. To więc powoduje, że głód przemawiający prędzej czy później przez więźniów wywołuje w nich groźne zachowania i instynkty nakierowane na przetrwanie, ale też mające zagrozić życiu osobom na niższych kondygnacjach. Co jakiś czas odbywa się rotacja więźniów, a każdy marzy tylko o tym, żeby znaleźć się jak najwyżej, bo wtedy można najeść się dosyta. Tak więc jedzenie staje się tutaj symbolem nie tylko przetrwania, ale też determinuje kodeks wartości i priorytetów samych więźniów. I następna ważna kwestia to to, że każdy skazaniec może posiadać przy sobie jeden przedmiot, a główny bohater, który nazywa się Goreng, wybiera powieść Don Kishot, co biorąc pod uwagę okoliczności początkowo wydaje się co najmniej niezbyt mądre. Książka i sam błędny rycerz stają się jednak kolejnym ważnym symbolem, bo tak samo jak postać Cervantesa walczy z wiatrakami, czyli z rzeczywistością, która zawsze wygra, tak samo Goreng próbuje nakłonić wszystkich do współpracy i porcjowania jedzenia, żeby dotarło ono do każdego. Wychodzi to różnie, głównie przez mroczne strony ludzkiej natury, ale przede wszystkim przez potrzebę nasycenia głodu, a ten jest źródłem właśnie tego mroku. Filmu polecam nie tylko fanom takich dystopijnych obrazów. A co do muzyki, to w Platformie są trzy krótkie motywy skomponowane przez Aranzazu Kalehi, na teraz ten, który nosi taki sam tytuł jak film.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Bonton na lato.

0: Niby moje podwórko, a jednak mogą rozbić namiot. W naszym kraju raczej jest to niedopuszczalne. Ale w Szwecji istnieje prawo, które pozwala rozbić namiot na terenie prywatnym na 24 godziny. Trzeba jednak dostosować oczywiście się do pewnych zasad. Należy zachować odpowiednią odległość od domów i zabudowań, nie naruszać prywatności mieszkańców. Zwykle można się zatrzymać na jedną bądź maksymalnie dwie noce, a miejsce należy pozostawić w stanie idealnym. O, no i właśnie, i z tym podpunktem niektórzy ludzie faktycznie mogliby mieć problem. Ale przyznacie szczerze, że takie argumenty zachęca, żeby podróżować po Szwecji. Zawsze parę groszy na hotel w kieszeni zostaje.
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
3: Reklama.

0: Od tego zaczniemy, potem tysiące wakatów w szkołach, a nowy rok tuż. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania. Marcin Krzemiński. Rekordowo niska Wisła, wyschnięte rowy melioracyjne, alarmy w 15 województwach. Susza hydrologiczna w Polsce nie daje za wygraną. Ratunkiem mogą być rozwiązania oparte na naturze. Renaturyzacja rzeki Mokradeł, czyli odtwarzanie ich naturalnego, meandrującego kształtu, mówi doktor inżynier Ilona Biedroń z IMGW.
1: Mówimy o renaturyzacji rzek, o odbudowie rzek, przywracaniu ich naturalnych funkcji, kształtów, ponieważ my przekształcając krajobraz pozbawiamy się naturalnych funkcji tych ekosystemów, które nam regulują obieg wody w przyrodzie.
0: Przypomnę, że dziś cały kraj prócz północnej jego części z ostrzeżeniami przed upałami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego, drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno być więcej niż 33-34 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami, zaczną obowiązywać po południu, dotyczą 8 województw. To generalnie obszar, który na zachodzie zaczyna się w rejonie Kartuz-Sileszna, a kończy przy wschodniej granicy na obszarze od Suwałk po Białą Podlaską. Tysiące wakatów i coraz mniej chętnych do nauczania. Szkoły na 3 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem mają poważny problem kadrowy. Jest ponad 15 tysięcy ofert pracy. Dyrektorzy coraz częściej proszą kuratorów o zgodę na zatrudnienie osób bez pełnych kwalifikacji. Skala problemu jest duża, mówi dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie Andrzej Wrozębski.
2: Szukamy przez stowarzyszenia, wśród studentów. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że nie mamy już komu przydzielić tych godzin, które pozostały.
0: Problemem są przede wszystkim zarobki. ZNP zapowiada na koniec sierpnia protest i domaga się powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby Trybunału w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego. Powodem wezwania policji było niedopuszczenie do obrad Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, których w marcu Sejm wybrał na sędziów Trybunału. Poszerza się krąg polityków PiSu w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Do byłego premiera Mateusza Morawieckiego dołączył senator Ryszard Majer. Zapewnia, że to nie jest rozstanie z Prawem i Sprawiedliwością, a tylko, tu cytat, poszerzenie pola. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo do samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Dymczyszak z Rankomat.pl.
3: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
0: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe, i rowery.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na północy dziś miejscami tylko 22 stopnie, poza tym na ogół bardzo ciepło, od 30 do 33 stopni. Najpogodniej na południowym wschodzie, poza tym chmury, deszcz, czasem burze. Najmocniej może zagrzmieć od późnego popołudnia w pasie od Kaszub i Warmii po południowy zachód kraju.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton na lato.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: O tym, jak księżna Diana sposobem poradziła sobie z paparazzi, już za chwilę na naszej antenie. A będzie to nawet i pomysł, który może was zainspirować w zasadzie, tak? O ile macie też problemy z paparazzi. Słuchacie Radia Bontonu, minęła już 11.06.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Ecotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Reklama. Bonton na lato.

0: księżna Diana. Oj, kto by nie chciał zrobić sobie z nią zdjęcia, ale paparazzi bardzo często chcieli jej zrobić zdjęcia. Wszystko, aby pokrzyżować im plany. Wychodząc z siłowni regularnie, słuchajcie, księżna Diana zakładała tę samą bluzę, aby fotografom przestało to przynosić zarobek. No bo chodziło o to, że jak zrobili jakieś unikalne zdjęcie księżnej Diany, to można było zawsze na rynku to sprzedać. Ale jeśli na każdym zdjęciu wyglądała niemalże tak samo, no to przestało to mieć sens. Jeśli jesteście popularni i macie podobny problem, to możecie zastosować ten sam sposób.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poulen spółka z o.
6: Reklama.
7: O tym, że oszuści czają się nie tylko za rogiem, ale również w internecie pewnie już wiecie, ale o fałszywych zachętach do inwestycji i szybkiego zwrotu inwestycji jeszcze być może nie słyszeliście, dlatego zajmiemy się sprawą jeszcze w tej godzinie, natomiast teraz zapraszamy Was na najświeższe wydanie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton, bo minęła już 11.30.
8: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. 26-latek z Chełma próbował wynieść ze sklepu słuchawki i drona bez płacenia. Kiedy pracownicy ochrony zorientowali się, co się dzieje, mężczyzna zaczął się szarpać i użył wobec nich gazu pieprzowego. Nie udało mu się jednak uciec. Na miejscu szybko pojawili się policjanci, którzy odkryli, że mężczyzna jest już poszukiwany. Do zdarzenia doszło w jednym z supermarketów w centrum Chełma. Mężczyzna przeszedł przez kasę, nie płacąc za dwa opakowania słuchawek do usznych oraz drona. Pracownicy ochrony zauważyli kradzież i próbowali zatrzymać 26-latka przed wyjściem ze sklepu. Mężczyzna nie zamierzał jednak łatwo się poddać. Zaczął się wyrywać, a następnie rozpylił w stronę ochroniarzy gaz pieprzowy. To nie wystarczyło, by się wydostać. Pracownicy ochrony zdołali go obezwładnić i przytrzymali do czasu przyjazdu policji. Podczas sprawdzania jego danych wyszło na jaw, że 26-latek jest poszukiwany. Sąd wcześniej nakazał jego doprowadzenie do zakładu karnego, gdzie miał odbyć karę roku i 4 miesięcy więzienia za wymuszenie, rozbójnicze i groźby. Mężczyzna został przewieziony najpierw do prokuratury, a później do zakładu karnego. W związku z wydarzeniami w sklepie usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Za takie przestępstwo może grozić nawet 10 lat więzienia. Dobra wiadomość dla pacjentów. Poszczególne leki z tej samej recepty można teraz wykupić w różnych aptekach. Od uruchomienia e-recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowania jednego leku, pacjent musiał wrócić do tej samej apteki. Od 1 lipca tego roku poszczególne leki lub kolejne opakowania tego samego leku można wykupić w różnych aptekach.
9: Jeśli na jednej recepcie znajduje się kilka leków, nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne. To szczególnie ważne w okresach ograniczonej dostępności niektórych preparatów. I jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach, można wykupić część leków, której akurat potrzebujemy, tam, gdzie spędzamy urlop.
8: mówi Magdalena Musiatowicz z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego NFZ i dodaje.
9: Nowa funkcja systemu e-zdrowie dotycząca częściowej realizacji recept jest dostępna w aptekach, które zgłosiły chęć uruchomienia tej usługi. W województwie lubelskim to jest zdecydowana większość i aktualnie są 583 apteki, w których można zrealizować te częściowe recepty.
8: Wszystkie apteki, które już uruchomiły usługę, można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowuje dokumentację projektową dla modernizacji korytarza kolejowego łączącego Rejowiec z Zamościem. Inwestycja realizowana w ramach rządowego programu Kolej Plus ma na celu elektryfikację trasy, poprawę parametrów technicznych oraz budowę nowych mijanek. Wszystko po to, aby umożliwić uruchomienie większej liczby pociągów i poprawić płynność ruchu. Obecnie to właśnie niewystarczająca przepustowość dwóch linii ogranicza rozwój oferty kolejowej w regionie, przez co nowy roczny rozkład jazdy nie przewiduje zwiększenia liczby połączeń. W trakcie opracowywania koncepcji programowo-przestrzennej pojawił się jednak nowy element. Kolejarze analizują obecnie dodatkowy, alternatywny wariant wjazdu do Zamościa od strony wschodniej. Jak wyjaśnia Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, opracowanie tego rozwiązania pozwoli na dokonanie wyboru docelowej trasy. Na realne zmiany pasażerowie będą musieli jednak długo poczekać. Pierwsze prace budowlane mogą rozpocząć się najwcześniej w drugiej połowie 2029 roku, a sama realizacja przedsięwzięcia potrwa kolejnych kilka lat. Wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą 14 sierpnia zamknięte. Pracownicy instytucji odbierają wtedy dzień wolny, który przysługuje zgodnie z kodeksem pracy za świąteczną sobotę 15 sierpnia. W piątek przerwę ma również infolinia ZUS.
0: Placówki będą zamknięte, ale wszystkie nasze elektroniczne usługi będą czynne zarówno 14 sierpnia, jak i w świąteczny weekend. Wnioski i dokumenty będzie można składać przez portal e-ZUS. Można w nim również utworzyć różne zaświadczenia z danymi z własnego konta, na przykład o wysokości emerytury czy o saldzie firmy. Będą też dostępne wszystkie aplikacje mobilne zakładu.
8: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
2: Bon ton.

0: Skoro jest ten człowiek obok mnie, to oznacza jedno. To oznacza, że już mamy dla was opowieści związane z kartką z kalendarza, a raczej to, co w kartce z kalendarza, za chwilę streści wam na naszej antenie nasz kolega Jarosław, który chętnie opowie właśnie o minionych zdarzeniach, ale w świecie właśnie muzyki. Może też poleci jakaś fajna piosenka na koniec? Poczekamy, zobaczymy, zapraszamy.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
3: Rozpoczynamy nowy tydzień na 104,9 FM. Włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, czym 10 sierpnia zapisał się w historii światowej sceny muzycznej. Dziś w kalendarzu stawiamy na konkretne, sprawdzone fakty, znane nazwiska i utwór, który na zawsze wszedł do kanonu pop rocka. Jarek Hołota, zapraszam. Zaczynamy w roku 1909. Na świat przyszedł Leo Fender, genialny amerykański konstruktor i założyciel firmy Fender. To człowiek, który stworzył ikoniczne gitary Stratocaster i Telecaster, na zawsze zmieniając brzmienie muzyki rozrywkowej. Przenosimy się do roku 1947. Swoje 79. urodziny celebruje dziś Ian Anderson, charyzmatyczny flecista, wokalista i lider kultowej brytyjskiej formacji rockowej Jethro Tull. W kalendarzu zapisujemy rok 1960. 10 sierpnia urodził się David Lee Roth, charyzmatyczny wokalista amerykańskiego giganta rocka Van Halen, z którym dał nam takie hity jak Jump. Spoglądamy do roku 1985, dokładnie 41 lat temu. Na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard zadebiutował kultowy taneczny hit Into the Groove Madonny, stając się jednym z najważniejszych symboli muzyki pop lat 80. A naszą dzisiejszą poniedziałkową kartkę zamykamy rokiem 1997 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego lata zadebiutowała na listach przebojów i skradła serca miliona słuchaczy. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Brytyjska formacja The Verve wypuściła wtedy utwór Sonnet ze swojego absolutnie przełomowego albumu Urban Hymns. Niezwykle nostalgiczna, bogata aranżacja smyczkowa oraz charakterystyczny wokal Richarda Ashcrofta stworzyły numer, który do dziś uważany jest za jedno z najważniejszych arcydzieł muzyki gitarowej lat 90. Ten utwór idealnie zdejmuje poniedziałkowy stres, wnosi spokój i pięknie otwiera nowy tydzień na 104,9 FM. W Radiu Bon Ton zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy w poniedziałek z genialnym klimatycznym brzmieniem. Przed nami The Verve.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: Oszuści nie szukają luk w systemach banków, tylko przekonują ludzi, żeby sami swoje dane do logowania do bankowości elektronicznej im podali jak na tacy. No i żeby osiągnąć swój cel, wywierają dosyć mocną presję czasu, rzekomo, że niby za chwilę możecie stracić pieniądze i trzeba jak najszybciej zareagować, moi drodzy, zareagować. No właśnie, i wy teraz reagujcie w ten sposób, że odwracajcie się w drugą stronę i od razu blokujcie, co się tylko da w swoim banku, jeśli ktoś mógł na przykład przejąć wasze dane do logowania, bo tu może pojawić się kłopot. Uważajcie też na fałszywe inwestycje. Oszuści coraz częściej proponują szybki zwrot, a te szybkie zwroty, wiecie, jak szybko się kończą. Lepiej iść na zakupy do galerii i wydać te pieniążki na coś przyjemnego, niż stracić i zasilić konto oszustów. Bądźcie czujni, bądźcie bardzo, bardzo ostrożni i nie dajcie się wprowadzić, jak to się mówi, w maliny. No a ja was wprowadzam już teraz w godzinę 12, bo dosłownie za 9 minut będzie 12. No i najświeższe informacje z kraju i ze świata. Gorąco was zapraszam, bądźcie blisko nas na 104.9 FM. Ja za dzisiaj dziękuję, słyszymy się jutro.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Reklama.
6: Mamy południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Upały i burze znów są ostrzeżenia od synoptyków. Problemy ze stroną i aplikacją ZUS-u, trwa usuwanie awarii. Policja na Podhalu apeluje do turystów, by przy lasach jeździli wolniej. Miriam Lipińska. Wraca niebezpieczna pogoda. Upały znów przyniosą gwałtowne burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
8: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
7: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami synoptycy wydali dla województwa warmińsko-mazurskiego, a także dla części kujawsko-pomorskiego, Morza, Podlasia i Mazowsza. Wszędzie tam w czasie burz będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Z kolei dla reszty tych regionów, a także dla części Lubelszczyzny, Łódzkiego i Wielkopolski są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie, ale cieplej zrobi się już w okolicach weekendu, a w sobotę i niedzielę możliwy powrót upałów. Awaria w ZUS-ie. Od rana nie działa strona ZUS.pl. Są też problemy z aplikacją zakładu i z logowaniem do PUE ZUS. Zakład zapewnia, że pracuje już nad usunięciem awarii. Deportacja niepracujących Ukraińców w wieku poborowym byłaby działaniem niezgodnym z prawem polskim i europejskim, mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski, bo jak dodaje, są to ludzie, którzy dostali prawo pobytu w Polsce i są tu legalnie. Deportacje to pomysł PiS-u.
9: Wszyscy wiemy, po co to mówią. Próbują rywalizować z Grzegorzem Braunem na tej nucie antyukraińskości.
7: Mówi senator Kwiatkowski. Prawnicy podkreślają, że w przypadku obywateli Ukrainy, którzy zyskali prawo do pobytu w Polsce na mocy specustawy wprowadzonej po agresji Rosji na Ukrainę, działają zasada ochrony praw nabytych oraz braku działania prawa wstecz. Kolejny tatrzeński niedźwiedź zginął pod kołami samochodu. Do zdarzenia doszło wczoraj w Zakopanem. Młode zwierzę wbiegło pod nadjeżdżające auto i zginęło na miejscu. Dlatego policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i nogę z gazu na drogach biegnących w pobliżu lasów, zwłaszcza w godzinach między zmierzchem a świtem. Zagranica. Erupcja wulkanu Etna zamknęła lotnisko w Katanii we wschodniej części Sycylii. Samoloty nie wylądują tam dziś do 17:00. Wszystko przez pył wulkaniczny, który przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół portu. I na koniec wracamy do kraju. Polaków jest coraz mniej, a to może zmienić rynek mieszkaniowy. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami. W 2006 roku takie gospodarstwa domowe to było 22%, a w zeszłym roku już 35%. Ale nie wszędzie Polacy będą chcieli mieszkać, zwraca uwagę Anton Bubiel z Sonar Home.
10: Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych.
7: Rosnąć będzie popyt na małe mieszkania, spadać na te duże, potrzebne rodzinom z dziećmi.
11: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Przed chwileczką w wiadomościach słyszeliśmy, że się upały zbliżają. No nie, one będą już dzisiaj. W najcieplejszym momencie dnia mamy 30 stopni, więc to już jest sporo. A teraz na ten moment 25 na termometrach. Jest pięknie i słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, co przekłada się na biometr korzystny. No i oczywiście nie będzie padać.
11: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: W rytmie lata.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
6: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie po małej przerwie. No to co może, kartka z kalendarza. Dzisiaj poniedziałek, 10 sierpnia. Imieniny obchodzą Borys oraz Wawrzyniec. Wszystkiego najlepszego, a nietypowe święta aż dwa. Dzień przewodników i ratowników górskich oraz Światowy Dzień Lwa. Dla Borysa i Wawrzyńca Depeche Mode.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Rakon serca.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

To w Low i How Long w Radiu Bon Ton w rytmie lata na zegarach 12.20. Dzisiaj mamy poniedziałek. Przepraszam, że wam to cały czas przypominam, no ale niestety. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście i tęsknicie za tym, co działo się w weekend, to zapraszam was na radiobonton.pl, zakładka Galeria Zdjęć. Tam możecie wrócić do Retro Festu. Było naprawdę przecudownie. 3 dni takiej imprezy. Które miasto to zniesie, którzy ludzie to zniosą? Oczywiście my. Było przecudownie. No i możemy śmiało odliczać już czas do następnego Retrofestu za rok. Prawdopodobnie będzie jeszcze lepiej. Teraz Bob Sinclair, później Kaśka Sochacka i 12.30 Sport z Marcinem Pedrukiem.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Drugi mecz, drugie zwycięstwo i kolejne 3 punkty. W sobotę Chełmianka rozegrała pierwsze domowe spotkanie nowego sezonu i po bramkach Maksymiliana Banaszewskiego i Rafała Jakubowskiego 2-0 pokonała Sokoła Kolbuszowa Dolna, mówi trener Biało-Zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
12: Na pewno to łatwo nie przyszło, bo fajny początek tej pierwszej połowie, kontrola, bramka, ale później coś się zacięło. Ewidentnie przeciwnik zepchnął nam na naszą połowę i nie mogliśmy sobie za bardzo z tym poradzić. Poszukaliśmy zmiany ustawienia w drugiej połowie, no i już to wyglądało naprawdę dobrze, bo chyba druga połowa to taka mocno kontrolowana, kilka sytuacji, druga bramka, także myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo.
11: Następny mecz, tym razem na wyjeździe, Chełmianka rozegra w sobotę i powalczy o punkty z Beniaminkiem Morawią Morawica. Trzecia ekstraklasowa kolejka bez punktów dla Motoru Lublin. W sobotę zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę mierzył się na wyjeździe z Pogonią Szczecin i uległ jej 1-3. Honorowe trafienie dla składu z Koziego Grodu zdobył w końcówce spotkania Makan Aiko.
13: Nie udało się na pewno ustrzec błędów przy stałym fragmentach gry. Bardzo dużo na tym pracowaliśmy. Wiedzieliśmy, że z racji przyjścia do drużyny Dziedziczka będzie się teraz w jakiś sposób dysponowali tym dalekim autem i pracowaliśmy nad tym. Kosztowało nas to właśnie bramkę, ta sama druga bramka z tego fragmentu, gdzie do szatni 2-0. Próbowaliśmy wyłapać wysokim pressingiem drużyny Pogoni, to wydaje mi się, że dużo rzeczy nam tutaj wychodziło i udawało się, bo wykreowaliśmy sobie sytuację. Odebraliśmy kilka razy wysoko piłkę, no i trudniejsze było w tym wszystkim do zaakceptowania, że sytuacje, które masz, nie strzelasz.
11: Mówił trener Motoru Lublin w konferencji po meczu. Na własną murawę jego drużyna wraca 16 sierpnia, aby podjąć GKS Katowice. Dziś rozpoczęły się Mistrzostwa Europy, których gospodarzem jest brytyjskie Birmingham i w których wystartują nasi lekkoatleci. A mowa o pochodzących z Chełma Wiktorii Gajosz i Remigiuszu Zazuli, obecnych reprezentantów ASETES-u UMCS Lublin, mówi trener Damian Leszczyński.
14: Bardzo dobre starty Remigiusza Zazuli zaowocowały powołaniem go do sztafety 4x400 metrów. Oprócz Remiego na Mistrzostwa Europy jedzie także Wiktoria Gajosz, która uzyskała awans do startu indywidualnego z rankingu Europejskiej Federacji dzięki bardzo dobrym startom na dystansie 200 metrów w tym sezonie. Dodatkowo Wiktoria otrzymała jeszcze powołanie do sztafety 4x100 metrów, gdzie m.in. z Ewą Swobodą podejmą walkę o medal Mistrzostw Europy.
11: Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do 16 sierpnia.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
15: W rytmie lata.

Ego i Stumi Love Las, ależ ja to lubię. A czy widzieliście teledysk do tego utworu? To jest taki niezły mały film, nawet można by powiedzieć. Na zegarach 12.36 oczywiście. Teraz Alesso i One Republic in Your Eyes. Później Coolio, Gangstas, Paradise, wiadomo, oczywiście. Ja wiem, że dzisiaj jest poniedziałek, przypominam wam to znowu, ale co, zaraz weekend. I jeżeli chcecie ogarnąć coś właśnie na weekend, to zapraszam was supertydzień.pl. Zakładka Nie Przegap, już możecie sobie w kalendarzu zapisywać, sprawdzać, gdzie tam pojechać i co fajnego robić, a zbliża się czas dożynek. O matko!

0: Dodatkowe badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
2: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jan-Szpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jan-Szpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Years and Years Shine w Radiu Bonton w rytmie lata tuż przed godziną 13, dokładnie mamy 12.55. Za chwileczkę Ariana Grande i Heidera i Mary You Love Me. No i oczywiście wiadomości, a tam informacja na temat tego, co dzieje się z platformą ZUS-u. Cyberatak, słuchajcie, więc takie rzeczy w XXI wieku jeszcze się zdarzają, no i będzie o suszy. Poziom Wisły, tragedia jest, także deszcz jest potrzebny, ale wiecie, nie ulewa, tylko tak długo i mocno.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
8: Reklama. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
9: Cyberatak na ZUS. Nie działa strona i platforma PUE ZUS. Niski poziom Wisły w Warszawie, blisko do zeszłorocznego rekordu. Patostreamer Crowley z zakazem wjazdu do strefy Schengen, w tym do Polski. Miriam Lipińska. ZUS na celowniku hakerów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że trwające od rana problemy z dostępem do strony internetowej ZUS.pl oraz platformy PUE ZUS to efekt cyberataku, a nie zwykłej awarii. Jak przekazał rzecznik ZUS-u, celem ataku jest przeciążenie serwerów, routerów i łączy internetowych instytucji poprzez wysyłanie do atakowanego ogromnych ilości danych. Dodał, że trwają już prace nad przywróceniem normalnego działania strony i aplikacji. Tak źle w tym roku jeszcze nie było. Polskie rzeki wysychają. Poziom wody na ponad 340 stacjach pomiarowych spadł poniżej normy dla niskiego przepływu. Wody brakuje m.in. w Wiśle, Warcie i Bugu. W Warszawie poziom Wisły wciąż jest alarmująco niski. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 104 cm, a niepokoją też same przepływy, mówi warszawski pełnomocnik do spraw rzeki Jan Piotrowski.
10: 150 metrów sześciennych na sekundę to świadczy o tym, że faktycznie tej wody jest w całej zlewni i we wszystkich rzeczach po prostu bardzo mało.
9: Susza dotknęła też inne ważne europejskie rzeki, m.in. Dunaj, Ren i Loare. Patostreamer Crowley nie wjedzie do Polski. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną. 2 lata temu Władysław O., bo tak naprawdę nazywa się mężczyzna, został na wniosek ABW deportowany na Ukrainę. Dostał też 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Według NSA służby wystarczająco udowodniły, że obawa przed prowadzeniem przez niego działalności szpiegowskiej jest uzasadniona, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: Istniało uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
9: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zdania, że działalność patostreamera może doprowadzić do ujawnienia wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. ABW zarzuciła mu też brak poszanowania zasad obowiązujących w państwie przyjmującym. 16-latek z Kamiennej Góry, podejrzewany o napaść z nożem na 15-latka, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu spędzi tam 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Zaatakowany 15-latek w poważnym stanie trafił do szpitala. I na koniec zmieniamy temat. Choć kalendarzowe lato wciąż trwa, są już pierwsze oznaki zbliżającej się zimy. To bociane sejmiki, czyli ptaki zbierające się w grupy na łąkach i zaoranych polach. Bociane sejmiki to coroczny rytuał przed odlotem do ciepłych krajów, mówi przyrodnik. ogrodnik Jacek Słupek.
12: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia i na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
9: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.
13: Flash. Skrót lokalnych informacji.
14: Kolejny senior z naszego regionu padł ofiarą bezwzględnych oszustów. 79-letni mężczyzna uwierzył, że jego oszczędności są zagrożone i przekazał fałszywym funkcjonariuszom aż 26 tysięcy złotych. Blisko połowa Polek jest zdania, że menopauza jest tematem tabu, ale jednocześnie 70% kobiet i 60% mężczyzn uważa, że powinno się o niej mówić publicznie. Jak wynika z danych organizacji Kulczyk Foundation, wiedza na ten temat jest jednak niska nawet wśród pań, a 93% kobiet nie potrafi poprawnie wskazać definicji menopauzy. Lekko nie będzie, ale będzie warto, zapewniają na stronie internetowej terytorialsi, zachęcając w ten sposób do wstąpienia w wojskowe szeregi. W minioną sobotę rozpoczęła się kolejna tegoroczna edycja szkolenia podstawowego w 19. Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Pogranicza. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
15: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
8: No dobra, zbliżamy się do najcieplejszego miejsca czasu w ciągu dnia. To będzie, tak, to będzie 30 stopni, więc uważajmy na siebie. Przy jaśnieniu zachmurzeń umiarkowane, patrzę tak na niebo, chmury, no jakieś tam są. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, co przekłada się nadal na korzystny biometr. No i tak jak mówiłam wcześniej, jest gorąco, także jakieś parasole w dłoń i na miasto można wychodzić.
15: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
16: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
17: W rytmie lata.
15: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
17: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie na zegarach 13.06 w głośnikach męskiej granie 2018.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
13: W rytmie lata.

Calvin Harris, a na wokale oczywiście Rihanna, This is what you came for. I tak, słuchajcie, znalazłam informacje, które szukałam, już wam mówię, w środę 12 sierpnia czeka nas, o matko. Zacznie się 12 sierpnia, tuż przed zachodem. Będziemy mieć, słuchajcie, zaćmienie słońca. W niektórych lokalizacjach w Polsce będzie przysłonięte aż w 85%. No, u nas będzie to jakieś 40-45, będę musiała jeszcze sprawdzić, bo z tego co pamiętam to będzie mniej więcej tyle, ale właśnie 12 sierpnia czeka nas maksimum roju Perseidów z nawet setką spadających gwiazd na godzinę, to dopiero będzie. Czyli tak, jutro mamy zaćmienie słońca, oczywiście nie całkowite, natomiast w środę mamy maksimum roju Perseidów, czyli no gapimy się w niebo, gapimy się w słońce, gapimy się w gwiazdy i to jest fajne, odliczamy do tego i teraz Europe the Final Countdown.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
11: Reklama.
12: Monika Łupkowska, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Kolejny senior z naszego regionu padł ofiarą bezwzględnych oszustów. 79-letni mężczyzna uwierzył, że jego oszczędności są zagrożone i przekazał fałszywym funkcjonariuszom aż 26 tysięcy złotych. Oszustwo zaczęło się od telefonu od osoby podającej się za pracownika Poczty Polskiej. Chwilę później do mężczyzny zadzwoniła kobieta, która przedstawiając się jako policjantka Komendy Wojewódzkiej, przekonała go, że jego pieniądze mogą zostać skradzione i trzeba je natychmiast zabezpieczyć. Pokrzywdzony uwierzył w wymyśloną historię i przekazał torbę z całą gotówką nieznajomej kobiecie, która pojawiła się pod drzwiami jego mieszkania. Sprawą zajmują się teraz policjanci. Mundurowi po raz kolejny przypominają, prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani nie informują telefonicznie o prowadzonych tajnych akcjach. Jeśli masz wątpliwości, natychmiast rozłącz się i skontaktuj ze swoim bankiem oraz pod numerem pod numer alarmowy 112. Blisko połowa Polek jest zdania, że menopauza jest tematem tabu, ale jednocześnie 70% kobiet i 60% mężczyzn uważa, że powinno się o niej mówić publicznie. Jak wynika z danych organizacji Kulczyk Foundation, wiedza na ten temat jest jednak niska nawet wśród pań, a 93% kobiet nie potrafi poprawnie wskazać definicji menopauzy. Przedstawiciele instytucji podkreślają, że większe zrozumienie i wsparcie dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym jest ważne zarówno dla ich zdrowia, jak i życia zawodowego.
13: Ten brak wiedzy niestety również jest wśród naszych specjalistów. Brakuje takiego holistycznego spojrzenia, w ogóle takiej wiedzy o tym, co się dzieje z kobietą w tym okresie życia. Więc jeżeli połączymy oba te wątki, to znaczy brak wiedzy kobiet i brak wiedzy specjalistów, to mamy taki rezultat, że kobiety nie wiedząc, co się z nimi dzieje, szukają pomocy u różnych specjalistów, a specjaliści patrząc jak gdyby swoją tą wąską specjalizacją też nie widzą pozostałych objawów, które nie dotyczą na przykład, nie wiem, kardiologii,
12: mówiła Anna Samsel z Kulczyk Foundation. Z badania Niewidzialne w pracy kobiety w okresie menopauzalnym wynika, że 94% pracujących kobiet w wieku 40-55 lat odczuwa objawy transformacji menopauzalnej, a 46% z nich doświadcza w tym samym czasie 6 lub więcej uciążliwych symptomów, takich jak ból mięśni, stawów lub głowy, przewlekłe zmęczenie czy też zaburzenia snu. Według 83% pracownic dolegliwości te negatywnie wpływają na ich komfort i efektywność w pracy. Prawie połowa pracujących Polek uważa, że w ich miejscu pracy specyficzne potrzeby kobiet w okresie okołomenopauzalnym nie są dostrzegane. Konsekwencją tego jest stres związany z wpływem objawów na pracę, a także poczucie obniżonej sprawności i efektywności.
14: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
12: Lekko nie będzie, ale będzie warto, zapewniają na stronie internetowej terytorialsi, zachęcając w ten sposób do wstąpienia w wojskowe szeregi. W minioną sobotę rozpoczęła się kolejna tegoroczna edycja szkolenia podstawowego w 19. Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Pogranicza. Przez 16 dni uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in. bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią, taktyką, topografii oraz pomocy medycznej na polu walki. Tak zwana szesnastka jest tylko wstępem do dalszego szkolenia wojskowego. Ci, którzy się na to zdecydowali, opowiadali o swojej motywacji.
15: Chciałam zdobyć pewną wiedzę i doświadczenie. Również chciałabym być potrzebna komuś, no i w pewnym sensie sprawdzić się.
16: Chciałem się sprawdzić w mundurze.
17: Zamiłowanie na pewno, patriotyzm, który od małego gdzieś tam we mnie jest. No i również pasja, ja traktuję to jako pasję.
12: Kolejna okazja do tego, by spróbować swoich sił w wojsku, nadarzy się 14 listopada. Informacji na temat rekrutacji udziela Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie. Dzisiaj w Dubience rusza plener malarski poświęcony tematyce religijnej i obrzędowości powiatu chełmskiego. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Twórcze Pasja we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmie potrwa do 16 sierpnia. Przez najbliższy tydzień artyści z naszego regionu będą tworzyć prace inspirowane lokalnym dziedzictwem sakralnym i kulturowym. Malarze mają pełną swobodę w wyborze techniki. Każdy z uczestników przekaże jeden ze stworzonych obrazów na własność organizatorów, co posłuży do dalszej promocji walorów ziemi chełmskiej. Efekty tej tygodniowej pracy twórczej będzie można podziwiać już wkrótce. Uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej zaplanowano na niedzielę o godzinie 16.30 w Dubience.
18: W rytmie lata na 104,9 FM.

Kygo i Heaven on Your Mind. Tak ładnie właśnie w wakacyjnie gramy. Na zegarach 13:37. Wiecie co, ja się tak patrzę za okno, widzę jak ta scena znika. Tutaj panowie z Mosiru działają elegancko. I teraz ktoś by zapytał, a dlaczego ta scena znika? No bo coś się kończy, coś się zaczyna. Następny Retrofest za rok. Tak jak powiedziałam wcześniej, jestem pewna, że będzie jeszcze lepszy, jeszcze więcej ludzi będzie i będziemy się bawić jeszcze lepiej muzycznie. Za chwileczkę Ignacy i Niepewność. No później, a dlaczego ja tutaj dalej apeluję, żeby wysyłać do mnie pytania? No dlaczego nie? Dlaczego nie? I tak. 13:38. Tak jest. Ależ to jest zaraz koniec poniedziałku. Ej, to jest bardzo dobra wiadomość, słuchajcie. Cudowna.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam ponownie 4-letni Patryk.
3: A dlaczego ludzie mają kości i sępy?
2: Patryku, to bardzo dobre pytanie. Dziękuję ci w ogóle za twoje pytania, są niesamowite. Zacznijmy od kości. Wyobraźcie sobie, że nasze ciało jest jak namiot. Namiot potrzebuje specjalnych kijków, żeby stał i się nie przewrócił. Kości są trochę jak takie kijki właśnie. To dzięki nim możemy stać, chodzić, biegać, skakać, machać rękami i siedzieć. Gdybyśmy nie mieli kości, nasze ciało byłoby miękkie jak wielka galareta. Ale kości mają jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Chronią nasze wnętrze. Na przykład czaszka, czyli kości naszej głowy chroni mózg. Żebra chronią serca i płuca. Można powiedzieć, że kości są trochę jak zbroja. Tylko taka, którą nosimy cały czas i której nie musimy zdejmować przed snem. A teraz zęby. Do czego są nam potrzebne? O tak, przede wszystkim do jedzenia. Kiedy jemy jabłko, marchewkę albo kanapkę, zęby pomagają nam wszystko pogryźć i rozdrobnić. Mamy różne rodzaje zębów, bo każdy ma trochę inne zadanie. Przednie zęby pomagają odgryzać kawałki jedzenia, a te bardziej z tyłu pomagają je dokładnie rozgnieść i przeżuć. Można więc powiedzieć, że nasze zęby są jak małe kuchenne narzędzia, które mamy zawsze przy sobie, ale zęby mają jeszcze jedną ciekawą rzecz wspólną z kośćmi. Są bardzo twarde. Twarda część zęba nazywa się szkliwem. To właśnie ona chroni ząb, dlatego tak ważne jest mycie zębów. Bo nawet jeśli zęby są bardzo mocne, nie lubią, kiedy przez długi czas zostają na nich resztki jedzenia i cukru. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że małe dzieci mają 20 zębów mlecznych, a dorośli najczęściej mają ich 32? I to już są zęby stałe. Zęby mleczne są mniejsze, bo pasują do małej buzi. Kiedy dziecko rośnie, jego szczęka również robi się większa i z czasem pojawiają się zęby stałe. Kiedy gubicie ząbki mleczne, przychodzi wróżka zębuszka, także dbajcie o te ząbki. A kości? Ich też mamy naprawdę dużo. Dorosły człowiek ma zwykle 206 kości. I wszystkie razem tworzą szkielet. To właśnie on sprawia, że możemy się poruszać i że nasze ciało ma swój kształt. A więc odpowiedź na pytanie Patryka brzmi. Mamy kości, żeby nasze ciało mogło być mocne, poruszać się i chronić ważne narządy. A zęby pomagają nam odgryzać i rozdrabniać jedzenie. Kości są więc trochę jak rusztowanie naszego ciała, a zęby jak małe narzędzia do jedzenia. Dziękujemy ci, Patryku, za bardzo ważne pytanie. A może jest coś w waszym ciele, co wygląda zwyczajnie, ale zastanawiacie się, po co właściwie jest? Może pępek, rzęsy, paznokcie albo włosy? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wyślijcie je na adres mailowy k.miszczyk@radiobonton.pl. Dlaczego? Będzie właśnie wasza. Do usłyszenia jutro i dziękuję. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39.

Nelly Furtado i Timbaland, to my słyszę. Kurczę, ale to jest fajne. 13.55 na zegarach, zabierz Gabriel Fleszar i kroplą deszczu. No mogłoby trochę popadać, mogło. Za chwileczkę wiadomości również, a tam słuchajcie, puma. Znowu, a tym razem na Mazowszu jest apel lokalnych władz. Nie podchodzimy, nie próbujemy złapać, dzwonimy na 112 i uciekamy daleko. Ale tam się dzieje.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowany na kadra.
2: Reklama.
7: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Pieniądze dla firm poszkodowanych przez powódź pod lupą CBA. Puma zauważona na Mazowszu, jest apel lokalnych władz. Książka Olgi Tokarczuk na liście książek wszechczasów. Miriam Lipińska. CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wielką wodę w 2024 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
8: Działaczka KO została już zawieszona w partii i czekają sąd koleżeński. Nie ma już problemów z dostępem do strony ZUS-u i platformy PUE ZUS. Zakład poinformował, że udało mu się uporać z cyberatakiem, którego ofiarą padł dziś rano. Puma na Mazowszu w powiecie ciechanowskim. Zwierzę zauważono w okolicach wsi Osiek Wólka. Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność i nie wchodzenie do lasów, a także by pilnowali dzieci. W razie zauważenia pumy trzeba jak najszybciej powiadomić służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Władze apelują jednocześnie, by nie próbować samodzielnie łapać zwierzęcia, ani go przepłaszać. Krakowski sanepid ostrzega przed kąpielami w miejskich fontannach. W trakcie upałów korzystają z nich głównie dzieci, ale to bardzo ryzykowne. Woda w miejskich fontannach krąży w obiegu zamkniętym, nie jest chlorowana, wygląda na czystą, ale w upale namnażają się w niej bardzo groźne drobne ustroje, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
10: Paciorkowce, gronkowce, legionella, escherichia coli, czyli kołowe bakterie, no różne rodzaje grzybów. Tam może być naprawdę wszystko.
8: Sanepid radzi schładzać się w miejskich kąpieliskach. Listę tych dopuszczonych do użytku, gdzie woda jest na bieżąco badana, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Inspekcji Sanitarnej. Książka Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk na liście 50 książek wszechczasów opublikowanej przez Daily Telegraph. Brytyjski dziennik przygotował subiektywną listę dzieł, które jego zdaniem każdy powinien mieć na swojej półce i oczywiście przeczytać. To m.in. Iliada Homera, Metamorfozy Owidiusza czy Boska Komedia Dantego. XX wiek reprezentują w zestawieniu m.in. Ulysses Jamesa Joyce'a, Wielki Gatsby, ale też pozycje nieco mniej oczywiste, jak na przykład Trąbka do słuchania Leonory Carrington. Na liście książek wszechczasów zabrakło natomiast Biblii i dzieł Szekspira, bo zdaniem autora listy ich obecność jest w kanonie oczywistością.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
7: No to patrzymy, co tam w pogodzie. W sumie to się niewiele zmieniło, praktycznie nic. Temperatura 30 stopni, oczywiście przejaśnienia, zachmurzenia umiarkowane. Tak patrzę przez okno, kilka chmur na niebie jest. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, co nadal przekłada się na korzystny biometr.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
12: W rytmie lata.
13: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
14: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: No i mamy 4 minuty po godzinie 14. Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata.

0: Reklama.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

Ajajaj, Imagine Dragons i Bones w Radiu Bonton w rytmie lata na zegarach 14:17, a ja słuchajcie, znalazłam informację o zaćmieniu słońca, które już jutro. No to wygląda sprawa następująco. W maksimum będzie słońce zacienione w 64%, więc całkiem sporo. Zacznie się od 19:16, potrwa do 19:57, no i te maksimum będzie o 19:53, więc będzie niezłe widowisko. Teraz DJ Regard i Ride It, później Bonfunk MCs, czyli coś starego, no i Daria ze swoją paranoją. A 14:30 to oczywiście czas dla Marcina Petruka i sportu. Miłego słuchania!

0: crazy for ya.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
4: Sport, Marcin Petruk. Zespoły grające w czwartej lidze Grupy Lubelskiej w weekend zainaugurowały sezon 26-27. Z rozgrywek oficjalnie wycofał się Start Krasny Staw, a tym samym decyzją Lubelskiego Związku Piłki Nożnej do pozostałych składów dołączyły rezerwy Awi Świdnik oraz drugi zespół Górnika Łęczna. Wczoraj natomiast inauguracyjne spotkanie rozegrał Bóg Hanna, który na wyjeździe mierzył się z Tomasowią Tomaszów Lubelski i zremisował 3-3 po bramkach Borcona, Masztaleruka i Mroczka. Za nami druga runda piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Rozpoczęła się ona jeszcze w piątek, kiedy to Ruch Izbica 1-0 pokonał Witrum Wola Uchruska, Granice Dorokus 12-0 Kolegium Sędziów Chełm, a Hetman Żółkiewka w rzutach karnych rezerwy chełmianki. Mówi trener ostatniego z tych składów Paweł Fornal.
5: Myślę, że to było całkiem dobre i wyrównane spotkanie obu zespołów. My, jak i Hetman, w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie sytuacje bramkowe. Niestety po naszej stronie nic nie wpadło i tutaj na pewno musimy popracować nad finalizacją. Jeśli chodzi o Hetman, to wykorzystał jeden stały fragment gry i wyszedł na prowadzenie. I tutaj też dla nas informacja, że w takich ważnych momentach po prostu nasza koncentracja musi po prostu wzrosnąć. Jeśli chodzi o drugą połowę, udało nam się doprowadzić do wyniku na 1-1 w 65 minucie za sprawą Kacper Tywoniuka. I to na pewno na plus, na pewno na plus reakcja. Wynikiem 1-1 kończy się spotkanie. Rzuty karne to niestety nasza przegrana.
4: W sobotę brat Sienica Nadolna 3-1 pokonał Orła Srebrzyszcze, Włodawianka 2-0 Hutnika Dubeczno, a Ogniwo Wierzbica 4-1 Spartą Rajowiec Fabryczny. Wczoraj natomiast Ekoróżanka 8-2 wygrała z GKS-em Łopiennik, Frasati Fajsławice 10-1 z Unią Białopole, Kłos Gmina Chełm 3-1 ze Startem Pawłów, a Unia Rajowiec 3-1 z KS-em Bezek. Trwają zapisy do trzeciej edycji niewygodnego biegu, który 22 sierpnia odbędzie się w gminie Wierzbica. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km przez lasy, pola i podmokłe tereny, ale nie zabraknie tam również innych ciekawych przeszkód, mówi Wiktor Deniszczuk, radny gminy i organizator biegu.
6: Od pierwszej edycji staramy się łączyć aktywność fizyczną z pomaganiem. W tym roku prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. Zachęcam wszystkich uczestników i kibiców, aby zabrali ze sobą choć jedną puszkę lub worek karmy. Dla nas to niewielki gest, a dla schroniska duża pomoc.
0: każdy otrzymuje bogaty pakiet startowy plus gadżety od sponsorów, ciepły posiłek po biegu, napoje oraz zaproszenie na małe afterparty, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać i wspólnie podsumować emocje po biegu. No i niezapomniane wrażenia.
4: Zapisy do niewygodnego biegu są prowadzone telefonicznie pod numerem 698 382 622, a liczba miejsc jest ograniczona. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
1: W rytmie lata.

Trochę rock'n'rolla nigdy nikomu nie zaszkodziło. Joan Jett i I Love Rock'n'Roll w Radiu Wonton w rytmie lata. Na zegarach 14.35. Za chwileczkę Tame Impala i Dracula. No informacje dla kierowców. No właśnie, jeżeli chodzi o kierowców, czy to pojazdów czterokołowych, czy dwukołowych, uważajcie na siebie. Słuchajcie radia, co tam jeszcze takiego wam można powiedzieć? Miejcie oczy dookoła głowy, oczywiście. Myślcie za innych, widzicie, niby zwykła jazda samochodem czy rowerem, a trzeba po prostu tyle robić rzeczy naraz. No ale nic, mam nadzieję, że z Radiem Błąton w głośnikach poradzicie sobie elegancko i nic złego się nie stanie. Dobra, nie gadam już, miłego prowadzenia i...

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wymuszanie pierwszeństwa na rondzie Jana Pawła II to najczęstszy błąd, jaki popełniają kierowcy podróżujący przez hełm. Zarówno ci mający uprawnienia, jak też osoby dopiero się o nie starające. W przypadku kursantów głównym sprawcą błędów jest stres, a wśród ich doświadczonych kolegów winna jest nieuwaga i pośpiech. Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
3: Nawet w przyjeździe na wprost bardzo często te osoby nie patrzą po lewej stronie, tylko jadą, bardzo często doprowadzając do dosyć drastycznego zachowania, nawet do zderzenia z pojazdem, gdzie egzaminator w ostatniej chwili musi reagować, aby nie dopuścić do kolizji czy wypadku. Czasami zdarza się sytuacja na skrzyżowaniach ze znakiem stop, czyli gdzie jest ustawiany znak stop? W miejscach, w których jest jakieś niebezpieczeństwo, brak widoczności dostatecznej i w związku z tym stoi znak stop, który wymaga od nas bezwzględnego zatrzymania pojazdu, upewnienia się, czy na skrzyżowaniu nie ma żadnego pojazdu i dopiero wtedy po zachowaniu szczególnej ostrożności możemy się poruszać.
2: Bardzo częstym błędem wśród części kierowców jest także wjazd pod prąd w ulicę 15 sierpnia z ulicy Karłowicza, jak też taki sam manewr na ulicy Siedleckiej przy wyjeździe z Partyzantów. Wiele wymuszeń pierwszeństwa oraz błędów popełnianych przez kursantów ma od dłuższego czasu miejsce również na osiedlu Zachód, gdzie praktycznie wszystkie skrzyżowania stały się równorzędne.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
3: W rytmie lata na 104,9 FM.

Genesis i Jesus He Knows Me w Radio Bonton w rytmie lata na zegarach 14.55, za chwileczkę Oceana i Cry, Cry, Cry. No i oczywiście wiadomości, a tam ciąg dalszy afery wokół działaczki KO. Co tu jeszcze będą? Jakieś szczepionki nowej generacji, no i jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na Jeziorze Jagodne. Uważajmy na siebie na zbiornikach wodnych, obserwujmy i reagujmy.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
4: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju, ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radio Bonton.
5: Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku nastolatka na Jeziorze Jagodne. Afera wokół działaczki KO i pomocy dla poszkodowanych powodzian. A potem obiecujące wyniki testów szczepionki nowej generacji. Miriam Lipińska. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym na Jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskiem. Wszczęła je prokuratura w Giżycku. Wszystko wydarzyło się wczoraj. Płynący skuterem wodnym chłopak zderzył się z motorówką, którą płynęło małżeństwo. Wiadomo, że 47-latek miał patent sternika motorowodnego, był trzeźwy. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo CBA w sprawie wydatkowania pożyczek dla powodzian. Wirtualna Polska opisała rzekome nieprawidłowości i pożyczki dla męża sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczki Koalicji Obywatelskiej na nieruchomości, które miały w ogóle nie być zalane. Kobieta została zawieszona w partii, zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi Michał Jaros, wiceminister rozwoju.
6: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no, przykryli całą tą i pomoc. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
5: Kontrola ministerstwa obejmuje decyzje o pożyczkach i operatorów rzeczoznawców, które były podstawą do wypłat pożyczek. Te pożyczki to były pieniądze z Ministerstwa Rozwoju, rozdysponowane właśnie przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, umarzalne nawet w 90%. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej. Tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe. I jak zapewnia Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
7: Tu stanął wyrok szybciej i to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrem, interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
5: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe. W Warszawie i Gdyni trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia okręty wojenne przepłyną przez Zatokę Gdańską, a na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy sprzęt wojskowy i maszerujących żołnierzy. Mimo że defilada odbędzie się w sobotę, pierwsze utrudnienia na warszawskich ulicach już są, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Jest zamknięty prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa od ulicy Sanguszki do ulicy Boleść. Kierowcy będą mogli powrócić na Wisłostradę w obu kierunkach od 20 sierpnia. Zamknięty też jest chodnik i droga dla rowerów po stronie multimedialnego parku Fontan.
5: A w związku z samą defiladą zamknięta zostanie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kiri do Gagarina od piątku od godziny 16 do 16 w sobotę. To może być rewolucja w szczepieniach. Mowa o szczepionce w proszku, której pierwsze testy na ludziach wypadły pomyślnie. Na razie badaniom poddano preparat skojarzony przeciwko tężcowi i błonicy. Preparat nie musi być przechowywany w chłodziarkach. Zachowuje swoje właściwości w temperaturze od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza. A to oznacza, że może trafiać i w tropiki, i w warunki polarne.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Groźne narzędzie w bagażu podręcznej na granicy w Dorohusku. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas rutynowej kontroli autokaru wjeżdżającego do Polski znaleźli u jednej z pasażerek metalowy kastet. Chełmscy mundurowi podsumowali kontrole drogowe prowadzone w miniony piątek w ramach ogólnopolskiej akcji Prędkość. Mundurowi patrolowali drogi, korzystając przy tym z laserowych mierników, ale również nieoznakowanych radiowozów i dronów. Samorząd powiatu chełmskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert w przetargu na budowę odnawialnych źródeł energii w 5 podległych mu placówkach. Początkowo propozycje w postępowaniu prowadzonym w formule zaprojektuj, wybuduj miały spływać do 11 sierpnia. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: Pomimo, że słońce schowało się za chmury, to jesteśmy w najcieplejszym momencie dnia na termometrach 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1015 hektopaskali. No i tak patrzę tutaj, te chmury powinny odejść sobie gdzieś około godziny 20 i będziemy mieć dzisiaj piękną i bezchmurną noc.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
11: W rytmie lata.
12: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bontron w rytmie lata. Witam Was serdecznie po godzinie 15. Dokładnie mamy 15.06. Przypominam, że przed nami jeszcze dwie godziny bycia, że tak powiem, razem, bo jesteśmy do 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Kadrowa karta dani.
4: Witajcie, z tej strony Marcin Petruk. Hasło przewodnie w tym tygodniu od razu kojarzy się z gotowaniem, z kulinariami czy z restauracjami, ale postanowiłem pójść nieco pod prąd i w mroczne rewiry, wybierając film Platforma. Mówi on o ludziach, którzy za popełnione przestępstwa zostają zamknięci w wieży więziennej i karmią się tym, co zjedzie do nich na lewitującej platformie właśnie. Problem polega tylko na tym, że im niżej się ona znajduje, tym mniej do zjedzenia ma para znajdująca się na niższym poziomie, a jeśli dobrze pamiętam, jest ich grubo ponad 100, o ile nie 200. To więc powoduje, że głód przemawiający prędzej czy później przez więźniów wywołuje w nich groźne zachowania i instynkty nakierowane na przetrwanie, ale też mające zagrozić życiu osobom na niższych kondygnacjach. Co jakiś czas odbywa się rotacja więźniów, a każdy marzy tylko o tym, żeby znaleźć się jak najwyżej, bo wtedy może najeść się dosyta. Tak więc jedzenie staje się tutaj symbolem nie tylko przetrwania, ale też determinuje kodeks wartości i priorytetów samych więźniów. I następna ważna kwestia to to, że każdy skazaniec może posiadać przy sobie jeden przedmiot, a główny bohater, który nazywa się Goreng, wybiera powieść Don Quixote, co biorąc pod uwagę okoliczności początkowe wydaje się co najmniej niezbyt mądre. Książka i sam błędny rycerz stają się jednak kolejnym ważnym symbolem, bo tak samo jak postać Cervantesa walczy z wiatrakami, czyli z rzeczywistością, która zawsze wygra, tak samo Goreng próbuje nakłonić wszystkich do współpracy i porcjowania jedzenia, żeby dotarło ono do każdego. Wychodzi to różnie, głównie przez mroczne strony ludzkiej natury, ale przede wszystkim przez potrzebę nasycenia głodu, a ten jest źródłem właśnie tego mroku. Film polecam nie tylko fanom takich dystopijnych obrazów. A co do muzyki, to w Platformie są trzy krótkie motywy skomponowane przez Aranzazu Kalehi, na teraz ten, który nosi taki sam tytuł jak film.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Kawa we własnym ogródku. Tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to cztery pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
12: W rytmie...

Chłopaki śpiewają, że stygnie lato, ale nie ma sprawy. Słuchajcie, ja tutaj mam takiego gorącego newsa, bo jak lato, to i ploteczki oczywiście. Michał Wiśniewski, pamiętacie pana, prawda? Ostatnio wrócił do Mandaryny, tam jakiś ślub ma być i w ogóle, ale na co natrafiłam? No to słuchajcie, pan Michał Wiśniewski jednak trafi prawdopodobnie do więzienia, prawdopodobnie może, bo prokurator złożył wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, czyli dzieje się, chodzi tutaj o to, że pan Michał miał zarzuty wyłudzenia pieniędzy ze SKOK-u Wołomin, tam troszeczkę było różnych takich perturbacji. No i co, może być tak, że pan Michał Wiśniewski będzie brał ślub w więzieniu? No tego jeszcze mu nie grali.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Groźne narzędzie w bagażu podróżnej na granicy w Dorohusku. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas rutynowej kontroli autokaru wjeżdżającego do Polski znaleźli u jednej z pasażerek metalowy kastet. Kobieta nie zgłosiła przedmiotu przy kontroli. Zgodnie z polskim prawem kastet jest uznawany za broń białą, a jego posiadanie i wwożenie na teren Unii Europejskiej przez osoby prywatne jest zabronione. Za nielegalny przewóz niebezpiecznego narzędzia podróżnej grożą teraz poważne konsekwencje. Wysoka grzywna, kara ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Chełmie. Chełmscy mundurowi podsumowali kontrole drogowe prowadzone w miniony piątek w ramach ogólnopolskiej akcji Prędkość. Mundurowi patrolowali drogi, korzystając przy tym z laserowych mierników, ale również nieoznakowanych radiowozów i dronów, mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzecznik chełmskich policjantów.
10: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie skontrolowali na naszym terenie 197 kierujących i ujawnili łącznie 189 wykroczeń. Większość stanowiły przekroczenia dozwolonej prędkości, gdyż odnotowano ich aż 184. Jeden z kontrolowanych kierowców stracił prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Przypominamy, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Apelujemy do kierujących o rozwagę i dostosowanie prędkości nie tylko do obowiązujących limitów, ale również do warunków panujących na drodze, a także własnych umiejętności.
9: Przypominamy również, że od ponad 2 miesięcy nie można redukować punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, w tym za wszystkie przekroczenia prędkości.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Samorząd powiatu chełmskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert w przetargu na budowę odnawialnych źródeł energii w 5 podległych mu placówkach. Początkowo propozycje w postępowaniu prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj miały spływać do 11 sierpnia. Po analizie pytań od potencjalnych wykonawców i wprowadzeniu kluczowych zmian w dokumentacji termin składania ofert przesunięto na 12 sierpnia. Zmiany mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pożarowe oraz uelastycznić rozwiązania techniczne. Wprowadzono m.in. wymóg stosowania modułów fotowoltaicznych o najwyższej klasie odporności ogniowej A, co znacznie ułatwi późniejsze ubezpieczenie budynków. Korekty techniczne dotyczą również poszczególnych obiektów. W Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu dopuszczono mniejszy falownik, aby uniknąć przekroczenia mocy przyłączeniowej. Z kolei w Domu Dziecka w Siedliszczu zamiast 6 mikroinwenterów wykonawca będzie mógł zastosować jeden falownik o mocy 30 kW. Co ważne, powiat stanowczo odrzucił wnioski o wydłużenie czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja obejmująca magazyny energii jest współfinansowana z dotacji budżetu państwa w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej, co oznacza konieczność bezwzględnego rozliczenia środków do końca 2026 roku. Całe przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy. Oprócz placówek w Rejowcu i Siedliszczu ekologiczne instalacje zyskają także Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku oraz Baza Materiałowo-Sprzętowa w Sielcu. Rodzice i opiekunowie uczniów z Chełma mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu książek oraz materiałów edukacyjnych na nadchodzący rok szkolny.
11: Urząd Miasta Chełm informuje, że w roku szkolnym 2026-2027 uczniowie z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wsparcie skierowane jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski należy składać u dyrektora szkoły do 3 września 2026 roku. Szczegółowe informacje oraz warunki uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm.
9: Mówi Kacper Jasyk z chełmskiego magistratu. By uzyskać zwrot kosztów zakupu w ramach programu, należy przedłożyć potwierdzenie, np. paragon, rachunek lub fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
3: W rytmie lata na 104,9 FM.

pan Sibul, DJ Is Your Second Name, czyli panel polski DJ. Za chwileczkę Wiktor Dyduła, Tam Słońce Gdziemy oraz informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Ja tak wam powiem jeszcze, że tak przeglądam te plotkarskie strony internetowe, tam nic nie ma. Nie ma nic, tam nie ma nic, ale za to fajne rzeczy są u nas na radiobonton.pl i na supertydzień.pl. Tam znajdują się rzeczy rzeczowe, ależ to cudowne. Dokładnie. Tam Słońce Gdziemy.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym mamy już 182 punkty, a zeszłej doby do tragicznego zdarzenia doszło w gminie Chełm. W Krzywicach w wyniku zderzenia dwóch osobówek zginął 57-letni kierowca BMW. Policja apeluje o ostrożność, a my do tych apeli się dołączamy. Mamy praktycznie połowę sierpnia, więc niebawem zacznie się czas wzmożonych powrotów z urlopów. Obecnie natomiast wracając na lokalne drogi, najwięcej samochodów mamy na Lubelskiej. Swoje trzeba również odczekać dojeżdżając do Ronda Dmowskiego i Ronda Zwin, jak też na wiadukcie i skrzyżowania Krajowieckiej ze Szpitalną oraz kolejowej z Aleju Piłsudskiego.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama
9: w rytmie lata.

Ależ to jest dobre. Hugo Moving to the Sun, oczywiście 15.54 na zegarach. Za chwileczkę Teddy Swims i Mr. Know It All. No i oczywiście wiadomości, ależ to siedzi w głowie, na zakupy, na zakupy, na zakupy. Oczywiście, teraz wam to z głów nie wyjdzie. Tak, bo to jest na zakupy, na zakupy, na zakupy. Tak, to jest bardzo, bardzo dobre. No dobra, wiadomości. Pytanie o nocną prohibicję w całym kraju. Jesteście za czy przeciw? Ja to tak powiedzmy, że za. Później będzie dalej o kocie w powiecie ciechanowskim, że to być może puma, także jeżeli słuchacie nas tam, w sumie wiecie już o tym na pewno, to nie głaskajcie tego kotka, tego nie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
8: Reklama. Minęła 16:00, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Czy będzie nocna prohibicja w całym kraju? Prokuratorskie postępowanie w sprawie afery z pieniędzmi dla powodzian i poszukiwania dużego kota w powiecie ciechanowskim. To może być puma. Miriam Lipińska. Sejmowa jedność ponad podziałami w sprawie nocnej prohibicji w całym kraju. Posłanka Wioletta Tomczak z Polski 2050 z Sejmowej Komisji Zdrowia twierdzi, że za jest także prezydent. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie objąłby jedynie stacji paliw. Maciej Kluczka.
10: To spory zwrot akcji, bo wcześniej w koalicji, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, przeważało zdanie, że zakaz wprowadzony powinien być oddolnie w samorządach, a nie przez przepisy ogólnokrajowe. Wybieramy jednak tę drugą opcję. Mówi Wioletta Tomczak z Polski 2050.
11: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, czyli wszędzie w Polsce między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
10: Nocna prohibicja obowiązuje już w wielu gminach i miastach w Polsce, między innymi w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
11: Mieliśmy tak wysokie poparcie społeczne dla potrzeby wprowadzenia zmian.
10: Posłowie przepisami zajmą się jesienią.
9: Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy na usuwanie skutków powodzi sprzed 2 lat. To konsekwencja doniesień Wirtualnej Polski. Portal poinformował, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł twierdzi, że nie ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z odpowiedzialną za rozdzielanie wsparcia wiceprezeską agencji, działaczką KO. Władze partii już zawiesiły kobietę. Sprawie przygląda się też CBA. trwają poszukiwania pumy zauważonej na Mazowszu w powiecie ciechanowskim w okolicy wsi Osiek Wólka. Na zwierzę natrafił myśliwy i emerytowany weterynarz. Dużego kota, który może być pumą, zaobserwował przez lornetkę termowizyjną. Leśnicy wysłali w teren pracowników.
12: Teraz służby gminne w porozumieniu ze Strażą Leśną udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
9: Lokalne władze apelują do mieszkańców okolicznych terenów, by zachowali ostrożność, nie wchodzili do lasów i pilnowali dzieci. Operatorzy sieci energetycznych przygotowują się na zaćmienie słońca. Spektakularne zjawisko już pojutrze. Nad Polską będzie ono częściowe i dojdzie do niego po 19, więc nie będzie miało wielkiego wpływu na pracę fotowoltaiki. Ale w całym europejskim systemie zaćmienie będzie odczuwalne, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
13: Od wielu miesięcy trwają przygotowania do tego, żeby zapewnić bezpieczną pracę połączonych systemów w czasie zaćmienia.
9: Zaćmienie będzie najbardziej odczuwalne dla sieci energetycznych na południu Europy. Wars wychodzi z pociągów i od września otwiera własny hotel w Warszawie. W obiekcie ma też działać restauracja z dobrze znanym menu, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsa.
14: Będziemy na pewno serwować to, co jest lubiane i to, co jest popularne rzeczywiście i znane z pociągów, ale będziemy też dopasowywać się do potrzeb klientów. Klienci mają różne potrzeby, różne wymagania. Jesteśmy pewnie gotowi sprostać przeróżnym wyzwaniom kulinarnym.
9: Na gości będzie czekać 50 pokoi.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: No to patrzymy teraz na pogodę. Na termometrach 30 stopni, jest pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1015 hektopaskali, co nadal przekłada się na korzystny biometr. Te chmury powinny zniknąć jakoś wczesnym wieczorem. W sumie to późnym, bo około 20-21.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
15: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
15: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
8: Witam Was w ostatniej godzinie naszego spotkania. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Słuchajcie, od czasu do czasu znajdzie się jakiś psychofan. No i taki jeden się znalazł, Maciek z Bieszczad. Prosił, żeby go pozdrowić ciepło i gorąco, także robimy to całym hełmem. Maciek Cię pozdrawia, a dla Ciebie Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka w kilometrach. W sumie to ze 450 do Ciebie będzie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
11: W rytmie lata na 104,9 FM.

Kings of Leon, Sex on Fire, ależ to jest utwór taki, wiecie, z ogniem. The Weeknd, Take My Breath, za chwileczkę. Jeżeli właśnie chodzi o weekend, to możecie sobie popatrzeć na naszych stronach Super Tygodnia i Radia Bonton, co to się będzie działo w weekend. Tak jak mówiłam wcześniej, zaczyna się już sezon dożynkowy i tyle tego jest, że nie wiadomo gdzie jechać, a taka pajda chleba ze smalcem, z ogórkiem kiszonym, małosolnym, o matko. Tylko żeby to nie było takie drogie, bo taka pajtka to potrafi kosztować tyle, że o Jezus, ale i raz do roku można chyba, można sobie pozwolić, a co? Kto tam zabroni? Kto zabroni? Także miłego pajtkowania.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
11: Bonton Radio. Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Betruk. Drugi mecz, drugie zwycięstwo i kolejne 3 punkty. W sobotę Chełmianka rozegrała pierwsze domowe spotkanie nowego sezonu i po bramkach Maksymiliana Banaszewskiego i Rafała Jakubowskiego 2-0 pokonała Sokoła Kolbuszowa Dolna, mówi trener Biało-Zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
13: Na pewno to łatwo nie przyszło, bo fajny początek w tej pierwszej połowie, kontrola, bramka, ale później coś się zacięło. Ewidentnie przeciwnik zepchnął nam na naszą połowę i nie mogliśmy sobie za bardzo z tym poradzić. Poszukaliśmy zmiany ustawienia w drugiej połowie, no i już to wyglądało naprawdę dobrze, bo chyba druga połowa to taka mocno kontrolowana, kilka sytuacji, druga bramka, także myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo.
12: Następny mecz, tym razem na wyjeździe, Chełmianka rozegra w sobotę i powalczy o punkty z Beniaminkiem Morawią Morawica. Trzecia ekstraklasowa kolejka bez punktów dla Motoru Lublin. W sobotę zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę mierzył się na wyjeździe z Pogonią Szczecin i uległ jej 1-3. Honorowe trafienie dla składu z Koziego Grodu zdobył w końcówce spotkania Makan Aiko.
14: Nie udało się na pewno ustrzec błędów przez cały fragment gry. Bardzo dużo na tym pracowaliśmy. Wiedzieliśmy, że z racji przyjścia tutaj do drużyny Dziczka będziecie teraz w jakiś sposób dysponowali tym dalekim autem i pracowaliśmy nad tym. Kosztowało nas to właśnie bramkę. Ta sama druga bramka z tego fragmentu gry do szatni 2-0. Próbowaliśmy wyłapać wysokim pressingiem drużynę Pogoni. To wydaje mi się, że dużo rzeczy nam tutaj wychodziło i udawało się, bo wykreowaliśmy sobie sytuację. Odebraliśmy kilka razy wysoko piłkę. Najtrudniejsze było w tym wszystkim do zaakceptowania, że sytuacje, które masz nie strzelę.
12: Mówił trener Motoru Lublin w konferencji po meczu. Na własną murawę jego drużyna wraca 16 sierpnia, aby podjąć GKS Katowice. Dziś rozpoczęły się Mistrzostwa Europy, których gospodarzem jest brytyjskie Birmingham i w których wystartują nasi lekkoatleci. A mowa o pochodzących z Chełma Wiktorii Gajosz i Remigiuszu Zazuli, obecnych reprezentantów ASETES-u UMCS Lublin, mówi trener Damian Leszczyński.
15: Bardzo dobre starty Remigiusza Zazuli zaowocowały powołaniem go do sztafety 4x400 metrów. Oprócz Remiego na Mistrzostwa Europy jedzie także Wiktoria Gajosz, która uzyskała awans do startu indywidualnego z rankingu Europejskiej Federacji dzięki bardzo dobrym startom na dystansie 200 metrów w tym sezonie. Dodatkowo Wiktoria otrzymała jeszcze powołanie do sztafety 4x100 metrów, gdzie m.in. z Ewą Swobodą podejmą walkę o medal Mistrzostw Europy.
12: Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do 16 sierpnia. Zespoły grające w czwartej lidze Grupy Lubelskiej w weekend zainaugurowały sezon 26-27. Z rozgrywek oficjalnie wycofał się Start Krasny Staw, a tym samym decyzją Lubelskiego Związku Piłki Nożnej do pozostałych składów dołączyły rezerwy AWI Świdnik oraz drugi zespół Górnika Łęczna. Wczoraj natomiast inauguracyjne spotkanie rozegrał Bóg Hanna, który na wyjeździe mierzył się z Tomasowią Tomaszów Lubelski i zremisował 3-3 po bramkach Borcona, Masztaleruka i Mroczka. Za nami druga runda piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Chełmskiego. Rozpoczęła się ona jeszcze w piątek, kiedy to Ruch Izbica 1-0 pokonał Witrów Wola Uchruska, Granica Dorochusk 12-0 Kolegium Sędziów Chełm, a Hetman Żółkiewka w rzutach karnych rezerwy Chełmianki, mówi trener ostatniego z tych składów Paweł Fornal.
16: Myślę, że to było całkiem dobre i wyrównane spotkanie obu zespołów. My, jak i Hetman, w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie sytuacje bramkowe. Niestety po naszej stronie nic nie wpadło i tutaj na pewno musimy popracować nad finalizacją. Jeśli chodzi o Hetman, to wykorzystał jeden stały fragment gry i wyszedł na prowadzenie. I tutaj też dla nas informacja, że w takich ważnych momentach po prostu nasza koncentracja musi po prostu wzrosnąć. Jeśli chodzi o drugą połowę, udało nam się doprowadzić do wyniku na 1-1 w 65 minucie za sprawą Kacper Tywoniuka i to na pewno na plus, na pewno na plus reakcja. Wynikiem 1-1 kończy się spotkanie. Rzuty karne to niestety nasza przegrana.
12: W sobotę brat Sienica Nadolna 3-1 pokonał Orła Srebrzyszcze, Włodawianka 2-0 Hutnika Dubeczną, a Ogniwo Wierzbica 4-1 Spartą Rajowiec Fabryczny. Wczoraj natomiast Ekoróżanka 8-2 wygrała z GKS-em Łopiennik, Frasati Fajsławice 10-1 z Unią Białopole, Kłos Gmina Chełm 3-1 ze Startem Pawłów, a Unia Rajowiec 3-1 z KS-em Bezek. Trwają zapisy do trzeciej edycji niewygodnego biegu, który 22 sierpnia odbędzie się w gminie Wierzbica. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km przez lasy, pola i podmokłe tereny, ale nie zabraknie tam również innych ciekawych przeszkód, mówi Wiktor Teniszczuk, radny gminy i organizator biegu.
17: Od pierwszej edycji staramy się łączyć aktywność fizyczną z pomaganiem. W tym roku prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. Zachęcam wszystkich uczestników i kibiców, aby zabrali ze sobą choć jedną puszkę lub worek karmy. Dla nas to niewielki gest, a dla schroniska duża pomoc. Każdy otrzymuje bogaty pakiet startowy plus gadżety od sponsorów, ciepły posiłek po biegu, napoje oraz zaproszenie na małe afterparty, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać i wspólnie podsumować emocje po biegu. No i niezapomniane wrażenia.
12: Zapisy do niewygodnego biegu są prowadzone telefonicznie pod numerem 698-382-622, a liczba miejsc jest ograniczona. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
18: W rytmie lata.

Rag'n'Bone Man Human, I'm only human, jestem tylko człowiekiem. Wiecie co, dostałam informację od Maćka właśnie z Bieszczady, że przegapił pozdrowienia. No tak to wygląda. Wiecie, akurat w tym momencie nie mógł słuchać, także Maciek, pozdrawiamy jeszcze raz. Teraz ma nam po to Jesteś na świecie, później Bob Sinclair, a ja tutaj już się wyłączę i będę się śmiała, bo wiecie co, takie rzeczy to się zdarzają raz na 500 tysięcy lat.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria maslarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt maslarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Reklama. Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

0: RCB rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców 5 województw. Ważne zmiany dla chorych onkologicznie. Od jutra wchodzi w życie karta Edilo. PKP Intercity wydłuża swoje pociągi na długi weekend. Miriam Lipińska. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 5 województw przed burzami z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. RCB ostrzega też przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. SMS-owe alerty dostali mieszkańcy i turyści w województwach warmińsko-mazurskim, a także w części kujawsko-pomorskiego, w tym w Grudziądzu, w tym Łomży i Suwałk, a także Mazowsza. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W ich trakcie będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego Edilo. Karta istnieje już od 2015 roku, ale jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
1: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
0: Początkowo karty Edilo będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Rewolucja żywieniowa w szkołach. Od nowego roku zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
2: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
0: Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Z kolei ze szkolnych sklepików i automatów znikną batoniki i chipsy, a zamiast nich pojawią się świeże owoce i warzywa. Nie warto zostawiać na piątek załatwiania spraw w skarbówce. Zarówno urzędy skarbowe, jak i izby administracji skarbowej będą tego dnia nieczynne. 14 sierpnia urzędnicy odbierają wolne za święto przypadające w sobotę. Podatnicy będą natomiast mogli korzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie można załatwić większość spraw online. PKP Intercity wydłuża pociągi w swoich najpopularniejszych połączeniach, czyli tych nad morze i w góry. Składy z dodatkowymi wagonami będą kursować od 13 do 17 sierpnia. Jednocześnie w związku z upałami przewoźnik przedłużył do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Ważna informacja dla mieszkańców Chełma planujących załatwienie spraw urzędowych pod koniec tygodnia. W piątek 14 sierpnia drzwi urzędu będą zamknięte. Dobra wiadomość dla pacjentów. Poszczególne leki z tej samej recepty można teraz wykupić w różnych aptekach. Od uruchomienia e-recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowania jednego leku, pacjent musiał wrócić do tej samej apteki. W Rejowcu pojawiło się 11 nowych pojemników na tekstylia, które mają pomóc mieszkańcom w ekologicznej segregacji niepotrzebnej odzieży i innych materiałów. Nowe kontenery zostały rozmieszczone w 4 lokalizacjach. O szczegółach usłyszycie w serwisie za niecałe pół godziny.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dziś upalnie, na termometrach od 24 stopni na Pomorzu, przez 30 na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Dolnym Śląsku. Ale w niemal całym kraju po południu i wieczorem zagrzmi. Najbardziej intensywne burze będą w północno-wschodniej części kraju.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Rozpoczynamy nowy tydzień na 104,9 FM. Włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, czym 10 sierpnia zapisał się w historii światowej sceny muzycznej. Dziś w kalendarzu stawiamy na konkretne, sprawdzone fakty, znane nazwiska i utwór, który na zawsze wszedł do kanonu pop rocka. Jarek Hołota, zapraszam. Zaczynamy w roku 1909. Na świat przyszedł Leo Fender, genialny amerykański konstruktor i założyciel firmy Fender. To człowiek, który stworzył ikoniczne gitary Stratocaster i Telecaster, na zawsze zmieniając brzmienie muzyki rozrywkowej. Przenosimy się do roku 1947. Swoje 79. urodziny celebruje dziś Ian Anderson, charyzmatyczny flecista, wokalista i lider kultowej brytyjskiej formacji rockowej Jethro Tull. W kalendarzu zapisujemy rok 1960. 10 sierpnia urodził się David Lee Roth, charyzmatyczny wokalista amerykańskiego giganta rocka Van Halen, z którym dał nam takie hity jak Jump. Spoglądamy do roku 1985, dokładnie 41 lat temu. Na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard zadebiutował kultowy taneczny hit Into the Groove Madonny, stając się jednym z najważniejszych symboli muzyki pop lat 80. A naszą dzisiejszą poniedziałkową kartkę zamykamy rokiem 1997 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego lata zadebiutowała na listach przebojów i skradła serca miliona słuchaczy. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Brytyjska formacja The Verve wypuściła wtedy utwór Sonnet ze swojego absolutnie przełomowego albumu Urban Hymns. Niezwykle nostalgiczna, bogata aranżacja smyczkowa oraz charakterystyczny wokal Richarda Ashcrofta stworzyły numer, który do dziś uważany jest za jedno z najważniejszych arcydzieł muzyki gitarowej lat 90. Ten utwór idealnie zdejmuje poniedziałkowy stres, wnosi spokój i pięknie otwiera nowy tydzień na 104,9 FM. W Radiu Bonton zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy w poniedziałek z genialnym klimatycznym brzmieniem. Przed nami The Verve i Sonnet.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Hełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Reklama.
3: Przy mikrofonie Monika Łupkowska. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Ważna informacja dla mieszkańców Chełma planujących załatwienie spraw urzędowych pod koniec tygodnia. W piątek 14 sierpnia drzwi urzędu będą zamknięte. Wszystkie szczegóły wyjaśnia Kacper Jasyk z chełmskiego magistratu.
4: Jest to dzień wolny od pracy dla pracowników urzędu, wyznaczony w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia, czyli święto Wojska Polskiego oraz wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Prosimy mieszkańców o zaplanowanie wizyty w urzędzie w innym terminie. Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.
3: Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy oraz załatwiania spraw znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm. Gmina Dorohusk poszukuje wykonawców dla dwóch ważnych inwestycji społeczno-turystycznych. Szansę na kompleksowy remont otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy Cytrynka, a w planach samorządu jest także budowa tężni solankowej. Wójt gminy Wojciech Sawa zatwierdził nowe warunki zamówienia na modernizację wspomnianej cytrynki, a jest to drugie podejście samorządu do tego zadania, po tym jak lipcowy przetarg musiał zostać unieważniony. Jedyna złożona wówczas oferta opiewała na ponad 534 tysiące złotych i przewyższała gminny budżet o przeszło 192 tysiące. Urzędnicy przeanalizowali koszty i liczą na tańsze rozwiązania w nowym przetargu, który jest współfinansowany ze środków PFRON. W budynku zaplanowano m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania, remont łazienki dla osób z niepełnosprawnościami oraz montaż nowej wentylacji w kuchni. Prace muszą zakończyć się najpóźniej do 20 grudnia tego roku. Oferty można składać do 20 sierpnia. Równolegle do Rochusk przygotowuje się do budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą wypoczynkową. Drewniany obiekt wypełniony tarniną powstanie W ramach unijnego projektu Szlak Morsa, produkt turystyczny gmin Malowniczego Wschodu. Oprócz samej tężni powstaną podziemne zbiorniki na solankę, przyłącza techniczne, nowe chodniki z kostki brukowej oraz ławki. Chętne firmy mogą składać swoje oferty na to zadanie do 17 sierpnia.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Dobra wiadomość dla pacjentów. Poszczególne leki z tej samej recepty można teraz wykupić w różnych aptekach. Od uruchomienia e-recepty w 2020 roku, wykupując kolejne opakowania jednego leku, pacjent musiał wrócić do tej samej apteki. Od 1 lipca tego roku poszczególne leki lub kolejne opakowania tego samego leku można wykupić w różnych aptekach.
5: Jeśli na jednej recepcie znajduje się kilka leków, nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne. To szczególnie ważne w okresach ograniczonej dostępności niektórych preparatów. I jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach, można wykupić część leków, której akurat potrzebujemy, tam, gdzie spędzamy urlop.
3: Mówi Magdalena Musiatowicz z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego NFZ i dodaje.
5: Nowa funkcja systemu e-zdrowie dotycząca częściowej realizacji recept jest dostępna w aptekach, które zgłosiły chęć uruchomienia tej usługi. W województwie lubelskim to jest zdecydowana większość i aktualnie są 583 apteki, w których można zrealizować te częściowe recepty.
3: Wszystkie apteki, które już uruchomiły usługę, można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. W Rejowcu pojawiło się 11 nowych pojemników na tekstylia, które mają pomóc mieszkańcom w ekologicznej segregacji niepotrzebnej odzieży i innych materiałów. Nowe kontenery zostały rozmieszczone w 4 lokalizacjach: przy ulicy Fabrycznej obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury, na Placu Targowym przy ulicy 1 Maja, za Domem Strażaka przy ulicy Dąbrowskiego oraz na parkingu przy Kościele przy ulicy Kościuszki. Organizatorzy apelują, by wrzucać do nich wyłącznie czyste rzeczy i w stanie umożliwiającym ich dalsze użytkowanie. Mogą to być wyprane ubrania bez trwałych zabrudzeń, koce, kołdry, firanki, buty, torebki, a także niezniszczone zabawki czy książeczki dla dzieci. Do pojemników pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać odzieży zniszczonej, bielizny osobistej czy poplamionej pościeli. Tego typu zużyte odpady mieszkańcy powinni przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
0: Reklama.
9: Urlop z Witami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: zmiany w systemie alertów RCB zapowiada Ministerstwo Obrony. Już ponad 27 tysięcy osób chce odwołania prezydenta stolicy. Powiemy też o nowych lokatorach gdańskiego ZOO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją na Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiada wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16, jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
1: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował. Wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji. Szukajmy tych cech pozytywnych. Nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować. Po prostu dostajemy tego SMS-a. Kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
0: Wiceszefowa MON-u przekazała także, że polskie służby pracują, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Wcześniej zaś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności. Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, poinformował inicjator akcji Maciej Wilk. Dodał, że do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Kraków w najbliższym czasie może mocno utknąć w korkach. Ruszył remont wiaduktu w ciągu Alei 29 listopada, jednej z najważniejszych tras prowadzących przez centrum miasta. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Katarzyna Młynarczyk.
2: Drogowcy wymieniają nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada i na dojazdach, wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
3: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na Aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
2: To nie koniec utrudnień. Zamknięta jest też łącznica z ulicy Pawiej w stronę Alei 29 listopada.
3: Co oznacza to dla kierowców? No przede wszystkim dłuższy czas przejazdu przez wiadukt, bo będziemy mieli jednak tylko połowę jego przekroju do dyspozycji.
2: Całość prac drogowcy chcą zakończyć 28 sierpnia, ale termin uzależniają od pogody.
0: 33 państwa odnotowały w tym roku najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów, poinformowała agencja AFP. Kilka regionów świata zamieszkanych łącznie przez około 900 milionów ludzi doświadczyło w tym miesiącu rekordowych temperatur. W Europie były to m.in. Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. W gdańskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły dwie samice, Maoli i Sahira. Na razie kocie mamy opiekują się młodymi w odosobnionym miejscu. Gdański ogród jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek i od kilku lat z sukcesem go rozmnaża.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udało się to Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu, czyli trzykrotnemu złotemu medaliście Mistrzostw Starego Kontynentu. W eliminacjach najlepszy był reprezentant Czech Wołodymyr Mstiwczuk. Fajdek miał piąty wynik, finał jutro. Ozdobą pierwszego dnia zawodów będzie natomiast start Ewy Swobody na 100 metrów, ale na Alexander Stadium wystąpią wieczorem także państwo bukowieccy. Na rzutni kulą zobaczymy Konrada, a w sztafecie mieszanej 4x400 metrów pobiegnie najprawdopodobniej Natalia. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
6: W Birmingham będzie znów można narzekać na angielską pogodę, tym razem jednak z powodu fali upałów. Wysoka temperatura cieszy co prawda sprinterów oraz kapitan naszego zespołu Natalię Bukowiecką.
7: Myślę, że w ogóle większości zespołów taka pogoda odpowiada. No zdecydowanie większość ludzi woli biegać w ciepłym, to też pozwoli, myślę, że osiągnąć lepsze rezultaty.
6: Bukowiecka pobiegnie w finale sztafety mieszanej, ale o niespodzianie, jaką sprawiła wraz z drużyną na igrzyskach w Tokio, będzie ciężko. Skład uzupełni Maksymilian Szwed. On liczy przede wszystkim na bieg zespołowy.
8: Może być ciężko, jeżeli chodzi o indywidualny medal. Zobaczymy, co ten miks przyniesie, bo to nigdy nie wiadomo jak w tych sztafetach.
6: W dobrej formie jest broniąca tytułu wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda, która na 100 metrów znów może dobiec na podium.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny król strzelców mundialu Kylian Mbappé wrócił dziś do treningów po 3-tygodniowej przerwie. Francuz Juventus ćwiczył m.in. z dwoma nowymi piłkarzami Realu, swoim rodakiem Ibrahimą Konate i hiszpańskim mistrzem świata Markiem Kukureją. A robili to pod okiem nowego trenera Jose Mourinho, który po 13 latach pracy w różnych klubach wrócił do Realu. Hiszpański klub ma w planach rozegranie 3 meczów przedsezonowych, m.in. w środę z Deportivo La Coruña. W La Liga królewscy po raz pierwszy zaprezentują się 22 sierpnia na wyjeździe z Espaniolem.
0: Stopnie wciąż pokazują termometry w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Tam najcieplej, najchłodniej jest w Suwałkach, 23 stopnie Celsjusza. Na południowym wschodzie sporo słońca, tylko niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze możliwy przelotny deszcz, miejscami również burza.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imrek.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Niedawno naszym gościem w studiu była pisarka Magda Stachula, która opowiedziała o swojej nowej publikacji.
3: Przychodzę do Państwa w dziesięciolecie mojej pracy twórczej i to jest thriller sensoryczny Słuch, drugi tom serii o zwodniczych zmysłach. Pierwszy był Wzrok, mieliśmy przyjemność się spotkać na jesieni, a teraz przybywam z premierą lipcową, czyli świeża premiera. Słuch jest to książka, której akcja dzieje się w Krakowie, ale też w górach, w Gorcach po polskiej stronie i w Tatrach Wysokich po słowackiej stronie. Zawsze ten research lokalizacji, w której osadzam fabuły książek, jest przeze mnie odwiedzany, więc nad tym naprawdę przykładam dużą uwagę, skupiam uwagę i we wszystkich miejscach byłam. Tak samo jest w Słuchu. Akcja zaczyna się w obiekcie Brama w Gorce. Jest to obiekt, który jest położony właśnie w Gorcach. Kładka widokowa wśród koron drzew, najdłuższa w Europie. I na tej kładce zostaje znalezione ciało kobiety. Komisarz Julia Kosela z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, dobrze znana z pierwszego tomu Wzrok, zaczyna śledztwo i w tym samym czasie na komendę w Krakowie przychodzi matka, która mówi, że nie może skontaktować się ze swoją córką, utalentowaną pianistką, która nie tylko ma słuch absolutny, nomen omen właśnie tytuł, ale także jest synestetyczką. Synestezja to jest, możemy powiedzieć, taki dar, ale niektórzy też mogą powiedzieć, że przekleństwo. Chodzi tu o to, że są ludzie, którzy mają sprzężenie kilku zmysłów. Jest mniej więcej 1% populacji, która ma tą synestezję i mogą być sprzężenia różne, czy to jest właśnie wzrok ze słuchem, słuch z smakiem. Rekordzista miał sprzężenie 5 zmysłów, więc możemy sobie wyobrażać, jak funkcjonował. Właściwie nie funkcjonował, były na nim prowadzone badania przez wiele lat, bo słysząc jakiś dźwięk od razu czuł smak, dotyk, więc wyobraźmy sobie, jak w takiej sytuacji w ogóle żyć. Natomiast Sonia, główna bohaterka, ma słuch absolutny, jest synestetyczką i zaginęła. Komisarz zaczyna śledztwo i dochodzi do niej informacja, że po słowackiej stronie w takiej samej kładce widokowej wśród koron drzew, tylko w Bachledowej Dolinie, zostaje znalezione kolejne ciało młodej dziewczyny. No i pojawia się pytanie, kto stoi za tymi zbrodniami. Komisarz Julia Kosela wie, że to nie może być przypadek, ale więcej Państwu już nie zdradzimy.
2: Całej rozmowy będzie można posłuchać w sobotniej audycji Podaj Dalej. A teraz zapraszam Was do wysłuchania z podcastu Bliżej Kultury.
4: Dzień dobry, witamy w kolejnym wydaniu Bliżej Kultury, Głosy Przeszłości. W tym cyklu przypominamy wydarzenia, które zapisały się w historii naszego regionu. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Dziś cofamy się do sierpnia 1920 roku, czasu wojny polsko-bolszewickiej i wydarzeń, które miały ogromne znaczenie, również dla Chełma. O tym, jak wyglądała sytuacja w mieście i okolicach ponad 100 lat temu, opowie Zbigniew Lubaszewski, chełmski historyk.
5: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji prezentującej wydarzenia, tym razem związane z sierpniem.
4: Sierpień 1920 kojarzymy przede wszystkim z bitwą warszawską, ale działania wojenne toczyły się także tutaj, na Lubelszczyźnie. Jak wyglądała sytuacja Chełma w tamtym czasie?
5: Właśnie taki pierwszy element, do którego warto by nawiązać, to kwestia działań wojennych w roku 1920 w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, które w zasadzie właśnie tak przypadły, jeśli chodzi o rejon Chełma, na przełom lipca-sierpnia, bardziej sierpnia. No i tutaj trzeba też przypomnieć, że właśnie na przełomie lipca i sierpnia w Chełmie przebywał Józef Piłsudski, przygotowywał, jak się przypuszcza, te działania, które miały zmienić losy wojny, czyli ofensywę z Nadwieprza, która ruszyła 15 sierpnia 1920 roku. Ale jeśli chodzi o Chełm, to trzeba przyznać, że to też był taki okres dosyć newralgiczny, no bo w zasadzie Chełm w tym momencie znajdował się na linii frontu. Od maja, kiedy wojska polskie były w Kijowie, w zasadzie doszło do kontrofensywy sowieckiej. Oddziały polskie się wycofywały. Już w okolicach początków sierpnia osiągnęły Bug. No i wszystko wskazywało na to, że w rejonie Chełma dojdzie do walk. W zasadzie rekonstrukcja tutaj jakby założeń polskich nie jest dosyć łatwa. Właściwie główne działania miały polegać na przeprowadzeniu ofensywy z Nadwieprza i w zasadzie część oddziałów została tam, w ten rejon skierowana. Tutaj pozostało część tylko formacji, które wycofywały się ze wschodu. No i w zasadzie to, że podjęto decyzję o obronie Chełma, no właściwie wynikało z przebiegu działań wojennych. 5 sierpnia 7 dywizja Wojska Polskiego, która tutaj później odegra dosyć istotną rolę, osiągnęła linię Bugu, wycofując się ze wschodu i zaczęła wycofywać się w stronę Chełma. Toczono takie częściowe walki właśnie w obronie linii Bugu, ostatecznie nie do końca udane, chociaż rzeczywiście w wielu rejonach to oddziały bolszewickie zostały zatrzymane, ale walki toczyły się i w rejonie Dorochuska, i w rejonie Sawina, w rejonie Włodawy. Jeśli chodzi o sam Chełm, to tutaj w zasadzie napływały te oddziały, które były skupione na obronie linii Bugu. Między innymi dołączono tutaj również pociąg pancerny Zagończyk. No i w tych kolejnych dniach rzeczywiście doszło do walk w obronie Chełma. Tutaj trzeba powiedzieć, że już w lipcu Chełm się przygotowywał do takich działań. Powołano Komitet Obrony Narodowej, powiatowy, między innymi z udziałem ówczesnego starosty Stanisława Fiałkowskiego. Ostatecznie Chełm miała bronić 14. Brygada Wojska Polskiego i rzeczywiście do takich działań doszło.
4: Mówimy więc o przygotowaniach do obrony miasta, ale w tych działaniach uczestniczyli nie tylko żołnierze. Jak wyglądało zaangażowanie innych służb, a może i mieszkańców?
5: Z jednej strony od strony Dorochuska, gdzie próbowano zatrzymać postępy wojsk rosyjskich, ale z czasem również te ataki na Chełm odbywały się od strony południowej. W związku z tym, że jednak sił wojskowych było dosyć mało, rzecz ciekawa, że zaangażowano również do walki oddziały Policji Państwowej. Ówczesny komisarz powiatowy Policji Państwowej Jan Kotlarewicz zorganizował właśnie takie dwie kompanie ze swoich podległych policjantów, które prowadziły działania głównie na południe od Chełma w rejonie Pokrówki i czasami rzeczywiście te walki były dosyć zacięte. W okolicach 9 sierpnia 7 dywizja została już w pełni skoncentrowana w okolicach Chełma. Zostało obsadzone miasto, pociąg pancerny Zagończyk patrolował linię Chełm Dorochusk. No i te główne walki miały miejsce 10 sierpnia i 11 sierpnia. Między innymi też prowadzono walki na północ od Chełma w rejonie Sawina. Trzeba przyznać, że te walki trwały dosyć długo, w zasadzie do momentu, kiedy rozpoczęła się ofensywa z Nadwieprza, a nawet już też w kolejnych dniach do pewnych działań dochodziło.
4: Jednym z najważniejszych momentów była obrona samego Chełma. Jak wyglądały zatem te decydujące chwile?
5: Ostatecznie dzięki oporowi wojsk polskich tę ofensywę bolszewicką udało się zatrzymać. Tutaj takie dosyć istotne walki toczyły się 11 sierpnia między innymi, gdzie około godziny 16 wojska bolszewickie rozpoczęły natarcie na Chełm. Na dzwonnicy na Górze Chełmskiej był punkt obserwacyjny, który śledził postępy wojsk bolszewickich i przekazywał tutaj żołnierzom polskim odpowiednie dyspozycje. No i trzeba przyznać, że ostatecznie ta obrona Chełma się udała. Bolszewicy zostali zatrzymani na przedpolach Chełma i do miasta naszego nie wykroczyli. Był to oczywiście jeden tylko z wielu epizodów tych walk w sierpniu 1920 roku, ale w przypadku Chełma miał oczywiście olbrzymie znaczenie.
4: To był więc sierpień, który dla Chełma oznaczał czas próby i bezpośrednie zagrożenie. Historia lokalna pokazuje, że wielkie wydarzenia często rozgrywały się także poza głównymi polami bitew, w mniejszych miastach i miejscowościach, gdzie mieszkańcy stawali się świadkami wielkiej historii. Dziękuję za rozmowę. Naszym słuchaczom dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Bliżej Kultury. Głosy przeszłości. Do usłyszenia w tym cyklu za tydzień.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
6: Reklama.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
9: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
8: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
12: Urlop z hitami na 104,9 FM.

Zielone światło na wypłatę Polsce kolejnych miliardów z KPO. Kontrowersje wokół aresztu dla rolnika, który zniszczył asfalt, i silne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Paulina Nawrocka, zapraszam. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku o płatność zakupiono

0: także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Sąd zgodził się na aresztowanie rolnika, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie. W argumentacji wskazano na zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała, że twierdził, iż jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał również zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Część polityków uważa, że mężczyzna został potraktowany jak niebezpieczny przestępca. Piotr Kładoczny z Fundacji Helsińskiej uważa, że nie ma podstaw do tymczasowego aresztu.
1: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka i moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i myślę, że prokurator i sąd doskonale o tym wiedzą.
0: Rolnik był trzeźwy, ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co najmniej 47 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. W regionie zawaliły się budynki, w których cały czas uwięzieni są ludzie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę 7,4. W pobliżu Aten wybuchł kolejny pożar. Walkę z żywiołem w Grecji utrudnia wiatr. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: Pierwszy pożar wybuchł 10 dni temu. Zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych przez wiatr o prędkości nawet 130 km na godzinę. Ogień udało się ugasić dopiero po 5 dniach. Oprócz Attyki wysokie ostrzeżenia pożarowe obowiązują też na części Peloponezu i na Krecie. Grecja to obok Hiszpanii i Francji kraj szczególnie zagrożony pożarami w sezonie letnim. Południe Europy cierpi najbardziej na rosnących temperaturach, które są związane ze zmianami klimatu. Pożary i upały sieją spustoszenie, zabijają ludzi i zwierzęta, prowadzą do spadku dochodów z turystyki, uderzają także w rolnictwo.
0: Pożary szaleją też poza Europą, w zachodnich Stanach Zjednoczonych i zachodniej Kanadzie. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
3: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze nowy wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
0: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędruch.
4: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
0: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Europa, Azja i Ameryka Północna znów występują przeciwko Gianniemu Infantino. UEFA razem z AFC i CONCACAF wystosowały oświadczenie, w którym skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziału w prawach do Mistrzostw Świata. Wprawdzie Infantino po protestach na razie zrezygnował z planów częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie, ale jego krytyka nie słabnie. Tym razem trzy znaczące konfederacje piłkarskie piszą, że Infantino utracił zaufanie, tu cytat, poprzez oszustwo i postawił się ponad kolektywem. Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuować karierę piłkarską w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Ostatnie 2 sezony Roberto spędził w Como, któremu pomógł zająć 4. miejsce w Serie A i awansować do Ligi Mistrzów. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinału. W nocy polskiego czasu o półfinał powalczy Iga Świątek, która ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w tym sezonie. Więcej o tym opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysoko notowaną Martą Kostciuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie.
8: Probably one of the best matches of the season. season for me.
7: Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym trzysetowym boju lepsza była Świątek.
6: A spotkanie Świątek-Schneider o pierwszej w nocy polskiego czasu. Nairobi formalnie złożyło wniosek o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy. Stolica Kenii rywalizuje z Londynem, Rzymem i Monachium.
0: Wieczora na południowym wschodzie utrzyma się jeszcze niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotny deszcz, miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wybrzeżu do 32 na południu.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Reklama. Bon Ton Radio

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Bonus

0: Alert RCB dla 5 województw. Możliwe braki prądu. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii. Strefa płatnego parkowania w Krakowie znów się powiększy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do mieszkańców 5 województw trafił alert RCB. To ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega też, że mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. SMS-y trafiły do mieszkańców 5 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki. Jednak nie powinno to zagrozić dostawom energii. Zaćmienie widziane nad Polską będzie tylko częściowe. Najbardziej odczują je sieci energetyczne na południu Europy, ale są na to gotowe, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
1: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
0: Jak podaje ekspert, operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowują się do zaćmienia od kilku miesięcy. Chińskie służby ewakuowały ponad 1 000 000 osób. Przez wschodnią część kraju przechodzi właśnie tajfun Delfin. Przyniósł ulewny deszcz i wiatr przekraczający 160 km na godzinę. W wielu miejscach doszło do powodzi. Na szczęście mieszkańcy Chin umieją sobie radzić w takich sytuacjach, mówi dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
2: Są to jakby społeczności, które są przyzwyczajone, że one jakby w trybie ciągłym ze sobą współpracują. Więc jeżeli jest na przykład zarządzenie ewakuacji na danym obszarze, to te wspólnoty, one są nawykłe do współdziałania i do wzajemnych kontaktów.
0: Tropikalny cyklon wcześniej przeszedł także przez japońską prefekturę Okinawa, gdzie przeszło 50

0: 1000 budynków zostało pozbawionych prądu. Wczoraj dotarł do Chin i według prognoz meteorologów utrzyma się do czwartku. Kraków zaciska parkingową pętlę. Od dziś obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski jest większy. Za postój trzeba płacić już w kolejnych częściach miasta, m.in. w rejonie ronda Matecznego, cmentarza Podgórskiego i Błoń. Katarzyna Młynarczyk.
1: Nowe granice strefy oznaczają przede wszystkim trzy nowe sektory C i powiększenie sektora B, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Najbardziej charakterystyczna ulica, która została w tym aktualnym poszerzeniu strefy płatnego parkowania włączona do tego obszaru, to jest Aleja 3 Maja.
1: Do tej pory była jedną z ulic, gdzie za darmo można było parkować najbliżej centrum.
2: Dwa dodatkowe jeszcze obszary, to jest obszar przyległy do ronda Antoniego Matecznego oraz trzeci wyznaczony ulicami Wilicką, Powstańców Wielkopolskich oraz cmentarzem Podgórskim.
1: O poszerzenie strefy wnioskowali mieszkańcy, którzy mieli problem z zaparkowaniem samochodów pod swoimi domami.
0: W okolicach wsi Osiek-Wólka w powiecie ciechanowskim myśliwy zaobserwował dużego kota, który może być pumą. Gminny zespół zarządzania kryzysowego zaapelował do mieszkańców okolicznych miejscowości o zachowanie ostrożności i niewchodzenie do lasów. Poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci. W nocy w większości kraju pojawi się większe zachmurzenie, rozpogodzenia jedynie na zachodzie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz i burza. Temperatura minimalna od 12 stopni na północy do 19 na południu kraju.
3: Reklama.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510-510-317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Reklama.
9: Słuchacie...

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama.
9: London Radio. I wszystko gra. London Radio.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Reklama. Bon Ton Radio 104 i 9.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104,9 FM. Bonton Radio.

0: coraz bliżej ogólnopolskiego zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Już niemal 2000 ofiar wirusa Ebola w tym roku. I student ze Śląska, który chce pokonać w Puław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Polacy mogą wkrótce stracić możliwość kupowania alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, bo pomysł zyskuje coraz szersze poparcie w parlamencie. Do tej pory zakazy sprzedaży alkoholu regulowały samorządy, ale koalicja rządząca chce wprowadzić w tej sprawie ogólnopolskie przepisy. Maciej Kluczka.
1: Początkowo politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u uważali, że to samorządy powinny w tej sprawie decydować, ale społeczne poparcie dla ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wzięło górę. Będą też ograniczenia dotyczące reklamy, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak z Sejmowej Komisji Zdrowia.
2: Wprowadzamy całkowity zakaz promocji i reklamy alkoholu. Właśnie wszystkie te napoje, które swoją nazwą, symbolem graficznym identyfikują się z marką alkoholową, także będą zakazane w promocji i w reklamie.
1: A więc także piwo bezalkoholowe. Posłowie przyznają, że na polskim rynku sprzedaży będzie to niemała rewolucja.
0: Parlament proponował przepisy ma przyjąć jesienią. Prawie 2000 osób zmarło od połowy maja w wyniku zakażenia ebolą. Taką informację przekazała dziś Światowa Organizacja Zdrowia. Zainfekowanych jest łącznie ponad 4000 mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Walkę z ebolą utrudnił jej nowy wariant, na który nie wynaleziono dotychczas szczepionki. Sytuacja jest trudna, mówi dyrektor regionalny WHO w Afryce, Mohamed Jakub Janabi.
3: We don't have a license.
4: Nie dysponujemy ani szczepionką, ani lekami. Do tego dochodzą inne czynniki. Brak bezpieczeństwa, a także miejsca, do których nie mamy dostępu. Identyfikujemy zaledwie 30% zakażonych osób, podczas gdy 70% z nich umiera w domach.
0: Do zakażenia ebolą dochodzi wskutek kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi. Obecna epidemia tego wirusa jest drugą, największą w historii. Wisła w Warszawie osiąga rekordowo niski poziom. Wodowskaz na bulwarach pokazuje zaledwie 103 cm. To poziom zbliżony do ubiegłorocznego rekordu. Rzeka jednak nie wysycha. Nie można przez nią przechodzić suchą stopą, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
5: To nie oznacza, że Wisła ma taką głębokość. To jest jedynie pomiar od zera wodowskazu. I tutaj też ostrzegamy wszystkich.

0: wszystkich, żeby nie próbować jednak wchodzić do Wisły, przekraczać ją pieszo, czy próbować przepłynąć, z tego powodu, że są takie miejsca, gdzie ta głębokość będzie znacznie większa i zmniejszona ilość wody w samej rzece powoduje to, że nurt jest jeszcze trudniejszy do pokonania.
1: Eksperci uspokajają, że niski stan Wisły nie oznacza wyschnięcia rzeki, ani bezpośredniego zagrożenia dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Student Katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego Michał Tomaszowski rozpoczął realizację projektu Ocean 7, pokonując wpław 33-kilometrowy kanał Catalina przez Los Angeles. 23-latek jako pierwszy Polak zamierza pokonać wpław 7 cieśnin w różnych częściach świata. Pokonanie pierwszej z nich zajęło mu 10 godzin i 12 minut. W przyszłym roku ma zamiar przepłynąć kanał La Manche. Do tej pory wyzwanie przepłynięcia wpław 7 cieśnin pokonały 42 osoby. W nocy możliwe rozpogodzenia na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem, na termometrach od 12 stopni na północnym zachodzie, przez 15 w centrum, do 19 na południu kraju.
2: To jest Bonton Radio.

Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

0: ostrzeżenia przed burzami już dla 11 województw. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Iga Świątek dziś w nocy powalczy o awans do półfinału turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w 11 województwach. Najsilniejsze spodziewane są na północnym wschodzie. Tam może spaść do 55 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr osiągać w porywach 115 km na godzinę. Alert RCB trafił do mieszkańców 6 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują maksymalnie do 3 w nocy. Do 111 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w zachodniej Kolumbii, poinformował prezydent tego kraju, Abelardo de la Espriella. Dodał, że 87 osób jest rannych i zawaliło się ponad 60 budynków. Cały czas trwa akcja ratownicza. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Na zachodzie Kolumbii zamknięto dla ruchu 6 lotnisk cywilnych. Warszawski sanepid ustalił źródło zakażenia gruźlicą. Osoby, które miały z nim kontakt, objęto nadzorem, a te narażone skierowano do lekarzy. Tym samym przecięto drogi szerzenia się zakażenia, przekazała rzeczniczka sanepidu Katarzyna Dziurna, pytana o przypadek gruźlicy w jednym z przedszkoli. Dodała, że trwa dochodzenie epidemiologiczne. Osoba chora jest aktualnie izolowana, co wyklucza kolejne zachorowania. 19 wraków trafiło na listę obiektów, do których można nurkować bez specjalnego zezwolenia Urzędu Morskiego w Gdyni. Wykaz obejmuje teraz 64 zatopione w Bałtyku jednostki i daje organizatorom podwodnych eksploracji zupełnie nowe możliwości. W Bałtyku, który nie ma ani raf koralowych, ani bujnego, kolorowego życia, to właśnie wraki są największą atrakcją, mówi Artem Kowalewski z Centrum Nurkowego Gdynia Dive.
1: Wraki tak, jakby zostały zamrożone w czasie. Fakt, że teraz mamy możliwość zwiedzić wcześniej niedostępne pozycje, oznacza po prostu, że będziemy mieli więcej frajdy.
0: Wśród udostępnionych właśnie wraków znajdziemy okręt podwodny, trałowiec, torpedowce, szkuty, a nawet samolot. Tenisowe turnieje w Kanadzie wchodzą w fazę ćwierćfinałów. Grono najlepszej ósemki uzupełniła rozstawiona z dwójką Jelena Rybakina. Tej nocy o półfinał powalczy Iga Świątek. Ma za sobą, jak mówi, najlepszy mecz w sezonie. Do tej pory Kanada i Świątek nie szły za sobą w parze, a turnieje nie były dla Polki zbyt szczęśliwe. Więcej Błażej Kulesza.
2: Mając na uwadze kanadyjskie turnieje rozgrywane w Toronto, to Świątek debiutuje w gronie ćwierćfinalistek. Odwrócenie losów spotkania z wysokonotowaną Martą Kostciuk i zwycięstwo tylko uskrzydliło Raszyniankę. Ta wygrana dużo dla mnie znaczy. Marta jest w dobrej formie i gra świetnie, a ja musiałam w końcu zrobić krok do przodu. No i cóż, to był chyba mój najlepszy mecz w tym sezonie. Tak mówiła Świątek po meczu z Ukrainką. Teraz jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Obie spotkały się tylko raz w Madrycie na Mączce w czerwcu ubiegłego roku. Po zaciętym 3-setowym boju lepsza była Świątek.
0: A spotkanie Świątek-Schneider o 1 w nocy czasu polskiego.

W nocy przelotny deszcz i burze, głównie na wschodzie i północnym wschodzie, lokalnie z gradem i porywami wiatru nawet do 100 km na godzinę. Od zachodu będzie się rozpogadzać od 12 do 19 stopni. W dzień przelotny deszcz jeszcze na północy i wschodzie, na termometrach od 18 stopni na północy, przez 22 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Bon Ton Radio.